człowiek w sobie rozpięty łysiny. Nożką spał z borbą stiska pies. Mam sen swobodny, zarys opiekun na pile. Bez kule mam prawicę i tyraną jest.

Zasłonęło się już do rozmyty się, rozszerzył, rozpiętowy chore. I ogień smok, i z nas był was już go. Pianko nasze, i sence na rezarię. Stajmo prostosti.

0: Wróżka prawdę ci powie. Radio Odzew.
1: Teraz było super. To jeszcze raz odpalę. Justin, jeszcze raz odpalę.
2: Launch of the heads. Ready? Go.

stabilnie, mocno żyć jej się chce. Będzie to światła, będzie na oślep, tańczy swój

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. 2 lipca dzisiaj mamy. 184 dzień. Teraz to już z górki, bo do końca roku pozostało 182 dni. Czyli to środkowy dzień normalnego roku, a już zaczęliśmy tą połówkę. Mamy przestępny rok, czyli po prostu już nie ma środka, tylko święta niedługo Bożego Narodzenia. Taka prawda. Mróz, to co, że teraz jest 22 albo 30 stopni. Niedługo będzie minus 22. Imieniny dzisiaj obchodzą Bernardyn, Bogodar, Bogudar, Bożdar, Bożydar, Eugenia, Eutyches, Eutychiusz, Juvenalis, Martynian, Niegosława, Switun i Urban. Wszystkiego najlepszego. Na takim archipelagu Curaçao obchodzą święto flagi. W Polsce wydarzyło się bardzo mało rzeczy wartych uwagi. 2 lipca w 1309 roku, po półrocznym pobycie w więzieniu, biskup krakowski Jan Muskata podpisał ugodę kapitulacyjną z Władysławem Okietkiem i udał się na wygnanie. Zapraszam pozostały kler, ażeby też poddał się kapitulacji i podpisał co należy i wyjechał z naszego kraju. W roku 1950 Urząd do Spraw Wyznań odmówił rejestracji świadków Jehowy w Polsce. Od tego czasu aż do roku 1989 byli oni w tym kraju zdelegalizowani. I bardzo dobrze. Uważam, że każda religia powinna być w tym kraju zdelegalizowana. Państwo powinno być świeckie i nie powinniśmy sobie zawracać gitary jakimiś bzdurami. A jeśli ktoś chce wierzyć, to proszę bardzo, niech sobie wierzy. Ale za każde afiszowanie mandat. Możesz sobie wierzyć dla samego siebie, a nie do agitowania innych. Na początek posłuchajmy muzyki, bo się rozpędzam i moja nienawiść zaczyna się siać. Curaçao, tak się nazywa utwór, a wykona go Cal Tjader. I na koniec zaprzyjaźniony morświn w utworze Świadkowie albo nasza mała stabilizacja. Słuchamy.

0: No to po tym małym wprowadzeniu muzycznym możemy przejść do konkretów. Dalej, co się wydarzyło w Polsce, bo się okazuje, że nie tylko te dwa wydarzenia miały miejsce, jeszcze są dwa. A przypominam, że mamy 2 lipca. No więc 2 lipca w 1969 roku aktor Bogumił Kobiela został ciężko ranny w wypadku samochodowym w Buszkowie koło Koronowa. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł 10 lipca w szpitalu w Gdańsku. Jest pochowany tutaj niedaleko w Krakowie, pod Krakowem w Tenczynku. W roku 2004 Sejm Rzeczypospolitej Polski przyjął ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Szkoda, że ten sam Sejm, który przyjmuje różne ustawy, nie zastanowi się, po cholerę mi działalność gospodarcza, skoro ja muszę płacić w tym momencie 2,5 tysiąca samego ZUS-u na pracownika. Tego ZUS-u powinno się płacić, nie wiem, 300 zł, max 400, max 500. I to by miało sens. Owoc żywota Twojego, Jezus. Taka jest prawda. To a propos swobody działalności gospodarczej. Możesz mieć interes, możesz robić co chcesz, ale nie możesz zarabiać. Bo w tym kraju wszystko jest tak poukładane, żeby ci dowalić. Nie, żebyś zarobił. Żebyś zarobił, ale dla tych, co są przy korycie. Mamy jeszcze, oprócz tego, Dzień Dziennikarza Sportowego. Mamy Międzynarodowy Dzień UFO i Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. Czego słuchamy teraz? Dubioza Collective i utwór Firma Illegal. Potem zespół Przebiśniegi i piosenka UFO.
1: Program władzy stanie na strancu formata A4.
2: Program jest ambiciozan, ale on jest veoma realan i zvodljiv.
3: Da li vjerujete federalnom vladu?
4: Ne vjerujem. Šareni

No to jestem znowu, przypominam to poranny zew, przed mikrofonem Władysław Bałtycki, a my mamy 2 lipca. Co takiego wydarzyło się na świecie 2 lipca? W 1505 roku Martin Luther, albo Martin Luther, jak kto woli, został powalony w czasie gwałtownej burzy pod Stottenheimem przez bliskie uderzenie pioruna. Po tym wydarzeniu Luther złożył przysięgę, że jeżeli przeżyje, to wstąpi do klasztoru. Ludzie w tamtych czasach mieli naprawdę przerąbane, bo ta religia robiła z nimi co chciała. Bo to wszystko przez to, że nie było wystarczająco rozwiniętej nauki. Ale co z tego, że nauka teraz jest rozwinięta, a ludzie dalej wierzą w rzeczy takie, o których sobie nawet nie wyobrażałem. Nie wyobrażacie sobie, w co można wierzyć. W 1698 roku Anglik Thomas Savery opatentował jeden z pierwszych silników parowych. W roku 1865 William Booth założył Armię Zbawienia, Salvation Army. To jest tak, to też jest śmieszne. Czy Armia Zbawienia, jeśli pomaga biednym ludziom, ma takie założenie, to okej, no ale tu oni mają, niektórzy mają już za zadanie sobie wyznaczają, żeby ludzi nawracać. No nie, to nie o to chodzi. Macie pomagać. W 1900 roku nad niemieckim Friedrichshafen wzniósł się w powietrze pierwszy sterowiec, taki Zeppelin. Ale nie będziemy słuchać Zeppelinu, bo będziemy słuchać następujących utworów. Najpierw grupa Bunkier i utwór Luther, dalej sobie posłuchamy Cool Kids of Death w utworze Armia Zbawienia.

Luther, ja też miałem sen. Oni przeszli na drugą stronę rzeki, zabijali, gwałcili w ten dzień. Najpierw jeden, potem drugi, trzeci. Widzisz, Luther, ja też miałem sen. Powiedzieli, że tak robić trzeba, że ojczyzna czerwienią tej krwi zapewni im drogi do nieba.

0: I powracamy. O Jezu, przepraszam, przyłapaliście mnie. Strasznie mi się ziewa. Ja to za wcześnie się jednak budzę. Nie mogę się tak budzić. Ja muszę przesypiać 8 godzin przynajmniej. 2 lipca i dalej śledzimy to, co się wydarzyło w historii tego świata, tego dnia. W 1931 roku został ścięty niemiecki seryjny morderca Peter Kürten, tak zwany wampir z Düsseldorf. W roku 1937 nad Oceanem Spokojnym zaginął samolot z Amerykanką Amelią Earhart na pokładzie, która próbowała okrążyć Ziemię wzdłuż równika. Na jej zwłok chyba nigdy nie odnaleziono. W 1947 roku w miejscowości Roswell w amerykańskim stanie Nowy Meksyk rzekomo rozbiło się UFO. Dlatego mamy dzisiaj dzień UFO. To fascynujące jest, że te wszystkie legendy, te wszystkie teorie spiskowe o UFO wciąż istnieją i wciąż mają bardzo wielu wyznawców. Ja osobiście sam nie wiem, ale nie wydaje mi się, żebyśmy byli osamotnieni. Możemy być osamotnieni w naszej galaktyce, ale takich galaktyk jak nasza, no, jest nieskończona ilość. Więc tu nie wierzę, że w czymś tak wielkim jak cały wszechświat nie ma drugich takich powaprańców jak rodzaj ludzki. W 1990 roku 1426 pielgrzymów zostało stratowanych w wyniku wybuchu paniki w tunelu w pobliżu Mekki. No to ja teraz tak zacytuję klasyka. To po cholerę tam poszli. No, bo to religia i oni muszą. No nie muszą.
1: Mekkiszony
0: to są. Nie lepiej było siedzieć w domu, cieszyć się swoimi 4 żonami. Nie, to on musi iść i pewnie jeszcze tam... Następna sprawa, jak oni tam kamienują tego diabła wokół, łażą tak w kółko, tam się dopiero tratują. Tam kilkaset osób zawsze ginie podczas każdego roku. Religia, opium dla ludu. I ci ludzie jak ćmy do światła, jak muchy do lepu, idą i tam giną. W 1996 roku 34 osoby zginęły, a ponad 100 wniosło obrażenia w Dniepro Dzierżyńsku na Ukrainie, w największej katastrofie tramwajowej w historii. No to faktycznie 34 osoby, żeby zginęły w katastrofie tramwajowej, to jest niezły wyczyn. Posłuchajmy sobie utworów teraz. Nat by Nat and Hooligan Pitch w utworze UFO i na koniec Pudelsi w utworze Tramwaj, Kotek Mamrotek.

0: Kresów podglądać gołe góry.
1: No to wracam, wasz Władysław Bałtycki i poranny zew. 2 lipca, wakacje. Macie już plany na wakacje? Ja w ogóle tak codziennie bywam, prawdopodobnie najczęściej w waszych pracach. Może niektórzy słuchają mnie w domu i nie mam zwrotnej. Proponuję, jeśli macie coś ciekawego do powiedzenia, albo ktoś się chce skontaktować ze mną, powiedzieć mu: Władek, co ty pieprzysz głupoty, zamilcz już, nie chcemy cię słuchać. Albo jesteś fantastyczny, chciałabym się z tobą umówić. No to ja bardzo chętnie. Baltyk@odzew.fm. Zapraszam. No to przechodzimy do dalszych sytuacji. W 1954 roku urodził się Peter Brickett, basista grupy The Boomtown Rats. 2 lipca w 1962 roku z kolei Jimi Hendrix został honorowo zwolniony ze 101. Jak to zostało przetłumaczone? 101. Dywizja Spadochroniarzy Powietrzno-Desantowych? Chyba tak, albo batalion. Po złamaniu kostki podczas swojego 26. i ostatniego skoku ze spadochronem. Plotka głosi, że w ogóle Jimi Hendrix już miał być wcześniej wysłany do cywila, bo po prostu więcej grywał na gitarze niż tam nosił karabin. Coś nie po drodze mu było z tym wojskiem, a w ogóle on tam poszedł jako ochotnik do tego wojska. W roku 1964 urodził się Roy Boulter, perkusista grupy The Farm z Liverpoolu. Z kolei w roku 1965 w Londynie urodził się Dave Parsons, brytyjski basista w swojej karierze związany z zespołami Bush, Transvision, Vamp, The Partisans i Dig Dig Dig. No to posłuchajmy teraz utworów, jakie przygotowałem. Looking After Number One i The Boomtown Rats. Potem Jimi Hendrix i utwór Fire. Już naprawdę mam dosyć grania Foxy Lady, Watchtower, coś tam, Crosstown Traffic i te wszystkie inne rzeczy. Zagrajmy coś takiego mniej znanego, czyli Fire. Potem grupa The Farm i utwór Groovy Train i na koniec tego seta grupa The Partisans w utworze Police Story.

0: W 1990 roku, nie, w 1973 roku, 2 lipca, z grupy Roxy Music odszedł Brian Eno. Powodem był konflikt między nim a Brianem Ferry. Wielka szkoda, bo Brian Eno to zacna postać. W roku 1990 konferencja włoskich biskupów, dzisiaj z tą religią to jakieś przegięcie, konferencja włoskich biskupów rozpoczęła kampanię, która miała na celu niedopuszczenie do organizacji 3 koncertów Madony we Włoszech. Biskupi napisali, jej nowy program przez symbole, które wykorzystuje i wartości, które wyraża, stanowi obrazę dobrego smaku. No dobra, a czy nie obraża waszej wiary? Bo to, że dobry smak,
1: To jest
0: to jest smak, ale co z waszymi odczuciami religijnymi? No w Polsce to już pewnie by byli byłaby ukamienowana. We Włoszech tylko ktoś pokiwał palcem. Nie, to jakaś paranoja. 2 lipca 1991 roku podczas koncertu Guns N' Roses w St. Louis w stanie Missouri wokalista Axl Rose rzucił się na jednego z fanów, a potem przerwał występ, co spowodowało zamieszki i zdemolowanie sali. Obrażenia odniosło 40 fanów i 20 porządkowych. Szkody materialne oceniono na 200 tysięcy dolarów. Debil. Nigdy nie poważałem tego kretyna, zwłaszcza, że bardzo niepochlebnie wypowiadał się o Polakach. Ja też się niepochlebnie wypowiadam o Polakach, ale ja mogę, bo jestem
1: musi
0: Polakiem.
1: pamięć.
0: A on niech się wypowiada o Amerykanach. Koniec, kropka. 2 lipca w 2001 roku Liverpool przemianował nazwę lotniska na imię swojej dumy i chwały Johna Lennona. My mamy na przykład lotnisko Jana Pawła II. No nie? Fajnie. Znowu jakieś religijne
1: Ale mamy
0: podteksty.
1: Chopina też.
0: Ale mamy też Chopina, na szczęście. Mamy też Lecha Wałęsy, jakbyście nie chcieli, nie wiedzieli. Niedługo wybudują jakiś nowy, będzie Lecha Kaczyńskiego. Na pewno tak będzie. O ile już nie jest. Tak po cichutku nazwali, potem to za parę lat wyjdzie. No. W 2008 roku nagrobek byłego frontmana Joy Division, Iana Curtisa, został skradziony. Policja w Cheshire powiedziała, że jego kamień pamięci został zabrany z miejsca, w którym jest pochowany na cmentarzu Macclesfield. Funkcjonariusze apelowali do każdego, kto miał informację o jego miejscu pobytu Curtisa czy nagrobka. O miejsce pobytu detektywi powiedzieli, że kamień miał napis Ian Curtis 18580 i słowa miłość nas rozerwie, czyli Love will tear us apart. Nie jest napisane, czy kamień się odnalazł. To jeśli już go skradli, to po prostu postawcie nowe, a nie róbcie szopki. Chyba, że sytuacja się trafi tak jak z Charlie'm Chaplinem, że po prostu dwóch kolesiów ukradło zwłoki Charlie'ego Chaplina i trzymali go na polu kukurydzy. Żeby było śmieszniej, to zrobili to Polak i Bułgar. To są fakty. Słuchamy teraz następujących utworów. Grupa Roxy Music i utwór Love is the Drug, potem Madonna i utwór Sex. Guns N' Roses w utworze You Could Be Mine, potem John Lennon i nieśmiertelny Imagine i na koniec Joy Division w fantastycznym utworze Decades.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dziewięć. Osiedle Kowloon World City. Jest to osiedle, które istniało do 1993 roku w Hongkongu. Dynamiczny rozwój tego osiedla sprawił, że zostało ono wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa ze względu na niespotykanie wysoką gęstość zaludnienia, wynoszącą niemal 2 miliony ludzi na kilometr kwadratowy. Życie wewnątrz rządziło się własnymi prawami od dziesięcioleci. Zaczęły tworzyć się nieformalne struktury i wewnętrzne zasady. Osiedle rozbudowało się w sposób niekontrolowany. Ulice były wąskie, brudne i ciasne. Wraz z upływem czasu opór wobec wewnętrznych poczynań i struktur osiedla miasta narastał. W roku 1984 władze Hongkongu podjęły ostateczną decyzję o zburzeniu miasta. Stało się to 10 lat później. W roku 1984 postanowiono zatrzymać rozwój enklawy. Zgodnie stwierdziły to rządy Wielkiej Brytanii i Hongkongu, głównie ze względu na szybko narastający chaos. Miasto-osiedle nie miało regulacji prawnych. W jego ciemnych, wąskich i zatłoczonych zakamarkach przestępcy łatwo znajdowali schronienie przed policją. Negatywny wizerunek miasta przyczynił się do podjęcia ostatecznej decyzji o wyburzeniu całości. Nie było tu prawa, o którym można było mówić. Było to społeczeństwo anarchistyczne, samoregulujące i samookreślające się. Była to kolonia w kolonii, miasto w mieście, maleńki blok terytorium jednocześnie kwestionowany i zaniedbywany. Było znane jako Kowloon World City, ale miejscowi nazywali je inaczej. Hak Nam, miasto ciemności.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem. Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Promień śmierci. Ci z Was, którzy znają klasyczną trylogię Gwiezdne Wojny, wiedzą, że w kosmicznej opowieści George'a Lucasa nie ma potężniejszej broni niż gigantyczna Gwiazda Śmierci. Ogromna stacja kosmiczna jest wyposażona w niszczycielski superlaser, który może zmienić nawet całe planety w maleńkie kawałki kosmicznego pyłu. Do dziś ludzie spierają się o to, czy Nikola Tesla pracował nad rozwojem takiego promienia śmierci. Z kontrowersyjnych doniesień wynika, że fizyk był zajęty w ostatnich latach swojej pracy konstrukcją potężnej broni związkami cząstek. Jednak za pomocą tego wynalazku niezrozumiany geniusz nie chciał uzyskać dominacji nad światem, ale raczej za jednym zamachem zakończyć wszystkie wojny na świecie. Mówi się, że Tesla przyjął podejście, zgodnie z którym żaden naród nigdy więcej nie odważyłby się wywołać konfliktu zbrojnego, aby obie strony dysponowały tak potężną bronią masowego rażenia. Jak jednak wiadomo, taka broń promienia śmierci nigdy nie została ukończona. W zasadzie jednak ideę Tesli można przenieść na prawdziwy scenariusz historyczny. Wiedząc, że wróg miał również potężną broń nuklearną, ani Amerykanie, ani Sowieci nie odważyli się wykonać pierwszego niszczycielskiego uderzenia podczas zimnej wojny.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Fałszywe zeznania. Nicole van den Hurk nie miała łatwego dzieciństwa. Nigdy nie poznała swojego biologicznego ojca, a gdy matka brała rozwód z nowym partnerem, to jemu sąd przyznał nad nią opiekę. Mężczyzna traktował ją jednak jak własną córkę. W 1995 Nicole zaginęła. Miała wówczas 15 lat. Dopiero po 2 miesiącach odnaleziono jej poranione ciało. Policja początkowo zaangażowała się w śledztwo, ale nie udało się znaleźć sprawcy. Mijały lata i wydawało się, że sprawa pozostanie nierozwiązana. W końcu, 16 lat po morderstwie, przybrany brat dziewczyny dodał post na Facebooka, w którym napisał: „Będę dziś aresztowany z powodu zabójstwa mojej siostry. Złożyłem zeznania. Odezwę się wkrótce”. Gdy trafił na komisariat, od razu wszystkiemu zaprzeczył i zmienił zeznania. Zrobił to specjalnie, bo wiedział, że policja będzie musiała przeprowadzić ekshumację i zbadać DNA. Nie było to możliwe kilkanaście lat wcześniej, a tym razem pozwoliło namierzyć prawdziwego mordercę. Ryzykowna strategia okazała się skuteczna.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem. Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ta niezłomna kobieta odmówiła wyprowadzki z domu w Rui w prowincji Zhejiang w Chinach, aby zrobić miejsce na budowę nowego kompleksu biznesowego, ponieważ była niezadowolona z wysokości odszkodowania, które jej zaoferowano. Deweloperzy w 2013 roku przystąpili do rozbiórki, ale musieli przestać, zanim zniszczyli jej mieszkanie, które zajmuje końcowy segment w dużym bloku. Nie wiadomo, co obecnie dzieje się z tą sprawą, jednak wiadomo, że przez pierwszy rok kobieta była odcięta od prądu i wody. Musiała pokonywać codziennie drogę zajmującą 30 minut do swojej przyjaciółki, aby uzupełnić zapasy wody i móc w miarę normalnie żyć.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry wszystkim. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na audycję na żywo, gdzie prezentujemy co lepsze płyty koncertowe. Dziś mam przed sobą płytę zespołu New Model Army. Płyta nazywa się BBC Radio One Live in Concert. Wydana płyta została w roku 1993 i wszystko pochodzi z audycji Live in Concert transmitowanej w BBC Radio One, która została nagrana na żywo w berlińskiej Eissporthalle 5 listopada 1990 roku. Choć zespół grał przed pełną salą rozentuzjazmowanych fanów, wokalista Justin Sullivan nie był w nastroju do rozmowy, przerywając tłumowi dosadnym: nie rozumiem ani słowa, przepraszam. Rozumieją go jednak i z radością chłoną muzykę, którą uwalnia New Model Army. To orzeźwiający koncert, zaprezentowany z właściwym zespołowi rozmachem, choć może nie z typowym dla nich ogniem, być może z radiowymi dreszczami. Mimo to grają set, który obejmuje większość ich kariery, a nawet sięga aż do debiutanckiego albumu Small Town England. Zaraz po nim, z utworami Archway Towers i 51st State, New Model Army mocno osadza flagę Union Jack w berlińskiej Eissporthalle, jednocześnie obnażając brzydszą stronę swojej ojczyzny. Ponure angielskie doliny, Green and Grey, z trudem rezonowałyby z tym kosmopolitycznym miastem. Bogate aluzje do szarży lekkiej brygady w utworze The Charge niekoniecznie znajdą oddźwięk w kraju, który nie brał udziału w wojnie krymskiej, ale ważniejszym motywem bezsensowności wojny była filozofia, która znalazła odzwierciedlenie w zdecydowanym pacyfistycznym nastawieniu Niemiec. Poza tym 51st State daje Sullivanowi okazję do ataku na Amerykanów w tłumie, a Niemcy energicznie i z aprobatą śpiewają razem z nim. Tak więc ten zdecydowanie angielski zespół punkowy zaserwował buntowniczo angielski set. Mimo to Innocence nieuchronnie trafia w czuły punkt Berlińczyków żyjących na froncie nuklearnego Holokaustu z czasów zimnej wojny, a utwory takie jak Ambition, Purity i Stupid Questions mają uniwersalny temat. Sullivan jest pełen pasji, zespół gra bezbłędnie, ale brakuje mu pazura. Wściekłość pryska, jakby obawiając się dezaprobaty cioci, jak pieszczotliwie nazywa się BBC. I dopiero gdy tłum dołącza do 51st State, iskra na chwilę płonie. Niezależnie od tego, brzmienie jest wspaniałe i nawet jeśli to nie jest New Model Army w swojej brutalnej formie, koncert BBC Radio One Live in Concert to wciąż niezwykle przyjemne doświadczenie. Czego będziemy słuchać? 13 utworów. Ambition, The Charge, Purity, Innocence, Love Song, Lure Step, Green and Grey, Stupid Questions, Small Town England, Archway Towers, 51st State, I Love the World i na koniec White Coats. Personel, w jakim dokonano nagrania: Justin Sullivan, wokal, gitara, Robert Heaton, perkusja, Nelson, gitara basowa, Adrian Portes, klawisze, Ed Alien Johnson, skrzypce. Zespół New Model Army, płyta BBC Radio One Live in Concert, rok 1993.

jestem już za miastem. Wpadam na lotnisko. Na lotnisku mokro. Na lotnisku ślisko. Lotnisko wojskowe. Lecz nie tracę głowy. Niechcący

Chłopcy! Na przedmieściach! Młodzi chłopcy mają się! Policyjkę! Uważajcie dzisiaj na mieście!

Ciebie. A co u ciebie? A co u ciebie?

rzucaj we mnie. Wkurwuj śnieżkami. W przeciwieństwie do ciebie ja pochodzę z Afryki.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wiesz, że twój kraj to państwo twardziel, skoro jego ksywa to Forteca Iran. Mimo że wiele krajów, w tym Stany Zjednoczone, Turcja czy Arabia Saudyjska, są wrogo do niego nastawione, Iran nie był terenem walk od czasów II wojny światowej. Iran posiada całkiem sporą armię, ale to, co czyni potencjalne podbicie kraju jeszcze trudniejszym, to jego górzyste położenie. Topografia Iranu przypomina afgańską, a w kraju tym wciąż istnieje wiele kryjówek terrorystów, lata po tym, jak miała tam miejsce misja NATO. Rząd Iranu dysponuje siecią podziemnych baz głowic i twierdzi, że punkty te istnieją 500 metrów pod ziemią, pod każdym miastem i w każdej prowincji. Wojska, które zdecydowałyby się na inwazję na Iran, musiałyby zdobywać każdą z tych baz z osobna. Niekończący się i krwawy proces. Wielu podejrzewa również, że irański program nuklearny ma na celu stworzenie broni jądrowej. Mimo że irański układ jądrowy może sprawić pewne spowolnienie w atomowych ambicjach kraju, to państwo to i tak zaczęło ostatnio testować rakiety zdolne do przenoszenia głowic. A na taki odwet nikt nie chce się narażać.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Belize. Belize to niewielkie państwo leżące w Ameryce Środkowej. Kraj ten był wcześniej znany jako Honduras brytyjski. Uzyskał niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1981. Belize jest
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
3: Płyta dnia.

nie zasnę. Otwieram oczy dookoła tyłu.

Nasze kontury rozmywają się w maglinie. Słońce ostre promienie między nas wbija. Rzuca ci się na szyję. Rozdziera już na zawsze te chwile. Czas płynie i w

nie jesteś, ale patrzy się na ręce. Bo w każdym z nich kryjesz się ty, o którym pamiętać nie chcesz. Bo w każdym z nich kryje się ktoś, kim już nie jesteś, ale patrzy się na ręce. Bo w każdym z nich kryjesz się ty, o którym pamiętać nie chcesz. Ciągle masz nade mną kontrolę, kiedy ja już tak dalej nie mogę. Historia zatacza koło w koło, w koło, w koło, w koło. Wybieram drogę, drugie siebie znowu nie stworzę. Kiedy przyjdzie w końcu ten moment, że wyciszę opowieści rodowe. Ciągle masz nade mną kontrolę, kiedy ja już tak dalej nie mogę. Historia zatacza koło, w koło, w koło, w koło, w koło.

0: spojrzenia. Potrzebuję wytchnienia jak powietrza.
1: Za tych miejscach chowam się po cieniach.
0: Daj mi blask swojego spojrzenia. Potrzebuję wytchnienia jak powietrza.
1: Za tych miejscach
0: chowam się po cieniach. Zniknąłem z pola widzenia.
1: Cienie mnie znają, cisza mnie wita. Sufit dopada, łamie mi barki. Gwiezdny pył tańczy, łamiąc mi ciało. Spojrzał jak mózg, przyszywa mi skroń. Czarno, ciemno, gnije przed oczami błysk. Potem pustka i mgła. Nie wiem, czy to lot, czy to smutku łza.
0: Chowam się po cieniach.
1: Daj mi błysk, to spojrzenie z lodu.
0: Zniknęłam z pola widzenia.
1: Topię się w dymie za tego ściana. Tonę bezgłośnie, zamęta w chłodu.
0: Zniknęłam z pola widzenia.
1: Szukam oddechu w głębi.
0: Czarno,
1: ciemno, gnije przed oczami błysk. Potem pustka i mgła.
0: Łamie mi ciało.
1: Nie wiem, czy to.
0: Mówisz, za szybko wszystko płynie, zmysły mnie zdradzają. Czarno, ciemno, gnije przed oczami błysk. Potem pustka i mgła. Nie wiem, czy to lot, czy to smutku łza. Za szybko mówisz, za szybko wszystko płynie, zmysły mnie zdradzają. Czarno, ciemno, gnije przed oczami błysk. Potem pustka i mgła. Nie wiem, czy to lot, czy to smutku łza.

Sufit opada, łamie mi ciało. Gwiezdny pył tańczy ciągle mi mało. Spojrzał jak nóż, przeszywał mi mózg. Odmierzył, odurzył, było mi mało. Odmierzył, odurzył, było mi mało. Cienie mnie znają, cisza mnie wita. Sufit opada, łamie mi ciało. Gwiezdny pył tańczy ciągle mi mało. Spojrzał, było mi mało.

0: drobne.
1: Zostań w głowie.
0: Ambicja trzyma mnie za mordę.
2: Gdyby tak po prostu o tym myśleć.
1: Spokój się.
2: Zamykam oczy

musisz wypłynąć na powierzchnię. W swoim czasie. Nie, kurwa, teraz musisz do roboty.

potrafię nagrać tego numeru, żebym była zadowolona. Fuck. Late bloomin', czy to już wiosna, czy już mi kwitnąć można? Ze swej natury nie wyrosłam, chyba dam se jeszcze rok. Lubię mroga, to za dużo.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Niektórzy ludzie lubią bić i biją przy każdej okazji. Są też tacy, co biją, bo kumple patrzą i trzeba bić. Jeszcze ich nie biją, bo tylko to potrafią robić. Są też tacy, co biją, gdy zamiast mózgu mają mięśnie. Niektórzy ludzie biją dlatego, że mają kompleksy, a bicie dodaje im odwagi, bicie daje im wiarę w siebie. Bijący lubią słabe ofiary, lubią by bicie bardzo sprawnie. Jeszcze inni biją dlatego, że są psychopatami. Niektórzy ludzie lubią bić, aby rozładować swoją złość. Są też tacy, co biją, aby się ich bano. Jeszcze inni biją wtedy, gdy są pijackim amokulec. Są też tacy, co muszą być, by bronić się przed biciem, by nie da się uciekać.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dużą sensację wywołał w ośrodku telewizji w Katowicach pan Ryszard Nowaczek z Siemianowic, przywożąc ze sobą złowioną w Dolinie Trzech Stawów rybę.
2: Jest to karp, ma chyba gdzieś około 10 lat. Tak już dla formalności, bo mierzyliśmy ją wcześniej, 83, 4, 85 centymetrów. 13,5 kilograma. Trudno było złowić tą rybę?
3: No bardzo trudno, bo wzięła nad samym ranem o godzinie 7 rano mi. No dość długo, bo się 20 minut się męczyłem z nią.
2: Na jaką przynętę? Rosówkę jakaś coś?
3: No, na zwykłą skórkę z chleba.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Paliwo z alg. Ponieważ algi zwykle składają się z wielu różnych związków, mogą być wykorzystywane jako biopaliwo w różnych procesach. Ogólnie dziedzinę paliw z alg można podzielić na cztery kategorie: biodiesel, biogaz, bioetanol oraz biowodór. W porównaniu z innymi paliwami ta alternatywa ma tę zaletę, że plon podczas uprawy jest znacznie wyższy. Na przykład produktywność mikroalg przewyższa wydajność rzepaku 15-krotnie. Jako zaletę wymienia się również fakt, że kultury alg wychwytują i utrwalają emisję CO2. Pozytywne jest też to, że uprawa alg nie wymaga gruntów ornych, jednak zapotrzebowanie na miejsce, energię i koszty operacyjne są bardzo wysokie. Mimo to wiele korporacji w nie inwestuje.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Karelia, region w północnej Rosji, skrywa wiele tajemnic, ale jedną z najbardziej fascynujących są kamienne labirynty. Te starożytne konstrukcje można znaleźć w różnych częściach Europy Północnej, są szczególnie liczne właśnie w Karelii. Choć ich dokładne przeznaczenie pozostaje nieznane, przyciągają one uwagę badaczy od wielu lat. Kamienne labirynty to skomplikowane figury w formie spirali liczące od 5 do 30 metrów średnicy, ułożone z niewielkich kamieni. W Karelii odkryto 3 takie labirynty, z których jeden znajduje się w Zatoce Czupińskiej, a 2 na archipelagu Kuzowa. Większość uczonych datuje ich powstanie na okres polodowcowy, około 3000 lat przed naszą erą. Choć ich dokładne przeznaczenie jest przedmiotem debaty, niektórzy badacze sugerują, że mogły one służyć celom religijnym, astronomicznym lub być związane z rybołówstwem. Jedno z miejsc, w którym można znaleźć tajemnicze konstrukcje, to wyspa Boloszoi-Zajtaski, część archipelagu Solowecki. Jest to miejsce, które przyciąga turystów z całego kraju, chcących zobaczyć największe kamienne labirynty w Europie. Badania wskazują, że archipelag był zamieszkany już w starożytności, ze śladami ludzkiej obecności datowanymi nawet na 7 tysiącleci przed naszą erą. Choć labirynty te są fascynujące, ich dokładne przeznaczenie pozostaje tajemnicą. Niektórzy badacze wierzą, że miały one znaczenie rytualne związane z inicjacją lub czyszczeniem z grzechów. Inni sugerują, że mogły służyć praktycznym celom, takim jak rybołówstwo. Bez względu na ich dokładne przeznaczenie, kamienne labirynty Karelii pozostają ważnym i tajemniczym świadectwem dawnych kultur i tradycji regionu.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Peel Sessions. Peel Sessions.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Liczni sanjasi, asceci, chcieli się ze mną zobaczyć w Hrishikeszu. Jeden z nich był szczególnie ciekaw poznać mnie. Nasza gromadka z Feniks przybyła tu i ich obecność wywołała sporo pytań ze strony Swamiego. Dyskutowaliśmy na tematy religijne i Swami uprzytomnił sobie, że sprawy dotyczące religii stanowią przedmiot moich głębokich zainteresowań. Widział mnie bez koszuli, z gołą głową, gdy wracałem po kąpieli w Gangesie. Był niemile zaskoczony, gdy nie dostrzegł na mojej głowie sika, kosmyka włosów oraz świętej nici na szyi i powiedział do mnie: jest mi niezmiernie przykro widzieć wierzącego Hindusa bez poświęcanej nici i sika. Są to dwa zewnętrzne symbole hinduizmu i każdy Hindus powinien je nosić. A oto cała historia, w jaki sposób wyzbyłem się jednego i drugiego. Kiedy byłem 10-letnim chłopcem, zazdrościłem synom braminów, że noszą na szyi sznury kamyków uwiązane na poświęcanej nici i bardzo pragnąłem mieć podobne. Zwyczaj noszenia świętej nici nie był wówczas rozpowszechniony wśród rodzin Vaisya, kasty kupców w Katyavadzie. Właśnie wtedy podjęto akcję, która miała uczynić obowiązującym noszenie nici dla pierwszych trzech Varna, kast. W końcu kilku członków klanu Gandhich przyswoiło sobie zwyczaj noszenia świętej nici. Bramin, który uczył nas, trzech czy też czterech chłopców, Ramarakshi, dostarczył nam nici i chociaż nigdy nie miałem okazji sprawienia sobie sznurka kamyków, zdobyłem na razie jeden i nosiłem go na szyi. Później, kiedy zgubiłem ową nić, nie przypominam sobie, abym odczuwał zbytnio jej brak. Wiem tylko tyle, że nie uczyniłem nic, by mieć nową. Kiedy byłem już dorosłym mężczyzną, zarówno w Indiach, jak w Afryce Południowej, czyniono wielokrotnie próby obdarowania mnie podobną nicią. Spotykały się one jednak z niepowodzeniem. Jeżeli nie noszą jej sudra, członkowie czwartej kasty, usiłowałem tłumaczyć, jakie mają prawo nosić ją inne kasty. Nie widziałem przeto żadnego wytłumaczenia, by stosować się do zwyczaju, który uważałem za zbyteczny. Nie miałem żadnych zastrzeżeń przeciwko nici jako takiej, ale przyczyna, dla której miałbym ją nosić, wydawała mi się mało przekonująca. Jako Wisznuita nosiłem, rzecz oczywista, dokoła szyi amulet Kanti. Natomiast noszenie sika obowiązywało jedynie starszych. W przededniu mojego wyjazdu do Anglii pozbyłem się sika, gdyż chodząc bez nakrycia głowy narażałbym się na śmieszność i uchodziłbym, tak mi się przynajmniej wtedy zdawało, w oczach Anglików za barbarzyńcę. To uczucie trącące tchórzostwem owładnęło mną do tego stopnia, że kiedy znalazłem się w Afryce Południowej, skłoniłem mojego kuzyna, Chaganlala Gandhiego, który był bardzo religijnym człowiekiem i nosił sika, by go usunął. Sądziłem, że może mu to przeszkadzać w jego pracy społecznej i narażając się nawet na sprawienie mu przykrości, namówiłem go, by zaniechał przestrzegania tego zwyczaju. Wytłumaczyłem całą tę sprawę Swamiemu i powiedziałem: nie chcę nosić świętej nici, gdyż nie widzę potrzeby. Niezliczone rzesze Hindusów obchodzą się bez tego, a jednak są Hindusami. Ponadto ta święta nić powinna być symbolem duchowego odrodzenia, zakładając, że ten, kto ją nosi, dąży do osiągnięcia lepszego i wyższego poziomu życia. Nie mam pewności, czy przy obecnym stanie hinduizmu i w sytuacji, jaka panuje w Indiach, Hindusom przysługuje prawo noszenia czegoś, co stanowi symbol o tak wielkim znaczeniu. To prawo można zdobyć dopiero wtedy, gdy hinduizm nie uzna więcej istnienia niedotykalnych i kiedy skasuje istniejące różnice stanowiące rzekomo o wyższości lub niższości ludzi, a także odrzuci wiele innych krzywd, jakie wciąż jeszcze żyją w tym społeczeństwie. Mój umysł buntuje się przeciwko noszeniu świętej nici, ale uważam, że pańskie uwagi na temat Sikha zasługują na to, by się nad nimi zastanowić. Kiedyś sam podlegałem temu zwyczajowi i wyzbyłem się go pod wpływem fałszywego poczucia wstydu. Czułem jednak, że muszę pozwolić odrosnąć temu kosmykowi. Omówię to zagadnienie z moimi towarzyszami. Swami nie zechciał uznać mojego stanowiska wobec świętej nici. Powody, które przemawiały do mnie przeciwko jej noszeniu, jemu wydawały się przemawiającymi na jej korzyść. Mój stosunek do tego zagadnienia jest do dzisiejszego dnia ten sam, co w Hrishikeszu. Dopóki istnieją różne religie, każda z nich musi mieć jakiś zewnętrzny symbol odróżniający ją od innych wierzeń. Natomiast gdy ten symbol staje się fetyszem i narzędziem, za pomocą którego udowadnia się przewagę jednej religii nad drugą, wtedy należy się go pozbyć. Święta nić nie wydaje mi się dzisiaj dowodem wyższości hinduizmu. Dlatego też to zagadnienie jest mi całkowicie obojętne. Jeżeli natomiast chodzi o Sikha, po stwierdzeniu, że pozbyłem się go jedynie przez tchórzostwo i po naradzeniu się z mymi przyjaciółmi, postanowiłem pozwolić odrosnąć temu kosmykowi na mojej głowie. Wróćmy jednak do Lakshman Jula. Byłem zachwycony krajobrazem otaczającym Hrishikesh i Lakshman Jula i z szacunkiem chyliłem czoło przed poczuciem piękna, jakie mieli nasi przodkowie, a także uczciłem ich dalekowzroczność, która potrafiła tym wspaniałościom natury nadać znaczenie religijne. Wszakże sposoby, którymi posługiwał się człowiek dla wykorzystania tych wspaniałości, były dalekie od zaspokojenia mnie. Podobnie jak w Haridwarze, również i w Hrishikeszu drogi i brzegi Gangesu były zanieczyszczone przez ludzi, którzy nie zawahali się nawet przed zbezczeszczeniem świętych wód Gangesu. Szczerze bolało mnie, kiedy byłem świadkiem, jak ludzie załatwiali swoje naturalne potrzeby tuż nad brzegiem rzeki, mogąc przecież bez trudu odejść nieco dalej od ludzkich siedlisk. Lakshman Jula nie był dla mnie niczym więcej jak żelaznym mostem zawieszonym nad Gangesem. Mówiono mi, że dawniej był tu bardzo kunsztowny most wiszący. Pewnemu filantropowi, pochodzącemu z Marwadu, przyszło do głowy zniszczyć tamten most i na jego miejscu zbudować ogromnym kosztem żelazny, a klucze do niego wręczyć rządowi. Niewiele mogę powiedzieć o wiszącym moście, gdyż go nigdy nie widziałem. Natomiast jeśli chodzi o żelazny, to jest on absolutnie nieodpowiedni na tle takiego krajobrazu i wyraźnie go szpeci. Co się zaś tyczy wręczenia rządowi kluczy do mostu, który miał służyć pątnikom, nawet dla mojej ówczesnej lojalności było to stanowczo zbyt wiele. Swargashram, dokąd się dochodziło po przybyciu mostu, to bardzo niewesoła miejscowość, w której nie było nic poza pewną liczbą ubogich klitek zrobionych z blachy. Zostały one, jak mi mówiono, postawione dla sadaka, aspirantów. W obecnej chwili nie było tam nikogo, a ci, którzy zamieszkiwali główny budynek, sprawiali raczej niekorzystne wrażenie. Doświadczenie nabyte przy zwiedzaniu Haridwaru miało jednak dla mnie bezcenne znaczenie i w niemałym stopniu wpłynęły na powzięcie przeze mnie decyzji, gdzie mam zamieszkać i co czynić. Założenie aśramu. Pielgrzymka na święto Kumbha była moimi drugimi z kolei odwiedzinami Haridwaru. 25 maja 1915 roku powstała kolonia Ashram związana z akcją Satyagraha. Śraddhananji życzył sobie, bym zamieszkał w Haridwarze. Natomiast niektórzy moi przyjaciele z Kalkuty polecali miejscowość Vaidyanathadam, Jeszcze inni obstawali przy tym, bym obrał jako miejsce zamieszkania Rajkot, a kiedy przejeżdżałem przez Ahmedabad, liczni przyjaciele nalegali, bym tam został i zgadzali się ponieść wszystkie wydatki związane z założeniem tam aśramu oraz nabyciem domu, w którym moglibyśmy zamieszkać. Mnie najbardziej podobało się w Ahmedabadzie. Będąc z pochodzenia Gujarati, sądziłem, że mógłbym najbardziej przysłużyć się mojej ojczyźnie, posługując się językiem Gujarati. Ponadto Ahmedabad był bardzo dawnym ośrodkiem ręcznego tkactwa i wydawało mi się, że będzie najodpowiedniejszym miejscem do wskrzeszenia wiejskiego rękodzielnictwa tkackiego. Prócz tego można było się spodziewać, iż ze względu na to, że Ahmedabad był stolicą Gujaratu, tu łatwiej niż gdzie indziej można będzie otrzymywać pomoc pieniężną ze strony zamożnych mieszkańców. Zrozumiałe, że wśród spraw, które omawiałem z moimi przyjaciółmi w Ahmedabadzie, znajdowała się również sprawa tak zwanych niedotykalnych. Oświadczyłem im, że skorzystam z pierwszej sposobności, by przyjąć do aśramu kandydata spośród niedotykalnych, jeśli tylko będzie na to zasługiwał. Gdzież znaleźć takiego, który będzie odpowiadał wymaganym warunkom? Odpowiedział mi jeden spośród bardzo pewnych siebie przyjaciół, Wisznuita. W końcu postanowiłem założyć aśram w Ahmedabadzie. Jeżeli chodzi o znalezienie odpowiedniego pomieszczenia, największą pomoc okazał mi Jivan Lal Desai, obrońca sądowy zamieszkały w Ahmedabadzie. Zaproponował nam wynajęcie swej letniej willi w Koczrabie, co też uczyniłem. Pierwszą rzeczą, którą musieliśmy ustalić, była nazwa przyszłego aśramu. W tym celu naradziłem się z przyjaciółmi, a wśród proponowanych nazw znalazły się takie jak Sevashram, siedziba obowiązku, albo Papovan, siedziba wyrzeczenia. Nazwa Sevashram podobała mi się bardziej, gdyż nie miała w sobie nic z przesady i raczej wskazywała na to, jakiemu celowi będzie służyła nowo założona instytucja. Tapovan wydawał mi się nazwą nieco pretensjonalną i chociaż pojęcie tapas było nam drogie, nie mogliśmy jednak pretendować do tego, że jesteśmy tapasvin, czyli ludźmi żyjącymi w wyrzeczeniu. Celem, który nam przyświecał, było poznanie prawdy, a naszym zadaniem było jej poszukiwanie i dochowanie jej wierności. Pragnąłem zapoznać Indię z metodami, które wypróbowałem w Afryce Południowej, a poza tym chciałem zobaczyć, w jakim stopniu dadzą się one zastosować na tym terenie. W końcu moi towarzysze i ja obraliśmy nazwę Satyagraha Ashram jako najbardziej odpowiadającą zarówno celom, jak i metodom, za pomocą których pragnęliśmy służyć krajowi. By prowadzić ten ashram, trzeba było opracować szereg przepisów oraz reguł. Przygotowany został odpowiedni projekt, po czym zwróciliśmy się do naszych przyjaciół, by zechcieli wyrazić swoją opinię o nim. W liczbie wielu nadesłanych w mojej pamięci dotychczas zachowała się opinia wyrażona przez Sir Gurudasa Banerjiego. Opracowane przez nas reguły podobały mu się, jednak uważał, że należało dodać pokorę jako jedną z reguł, która musi być surowo przestrzegana, gdyż, jego zdaniem, tej właśnie pokory brak było młodemu pokoleniu. Przyznałem, iż to pominięcie stanowi błąd z naszej strony, jednakże miałem pewne obawy, czy w tym przypadku pokora, będąc przedmiotem złożonego ślubowania, nie straci swego właściwego charakteru. Prawdziwa pokora polega bowiem na całkowitym przekreśleniu własnej osoby, co z kolei jest moksa, czyli drogą wiodącą do wyzwolenia. Gdy potrzeba pokory nie potrafi zostać regułą, należy dla jej osiągnięcia znaleźć inne środki. Jeżeli czyny popełniane przez dążącego do poznania prawdy po osiągnięciu moksa nie zawierają w sobie cech pokory lub wyrzeczenia, dowodzi to, że ów człowiek ani nie tęsknił do moksa, ani nie pragnął służyć innym. Służenie innym bez uczucia pokory jest jedynie zaspokajaniem egoizmu i zapatrzeniem się wyłącznie w siebie. Nasza gmina liczyła podówczas około 13 Tamilów. 5 młodych Tamilów przybyło ze mną z Afryki Południowej, pozostali zaś zebrali się z różnych stron kraju. Razem było nas około 25 mężczyzn i kobiet. W ten oto sposób rozpoczął swoje istnienie nasz aśram. Wszyscy jadaliśmy posiłki przygotowane we wspólnej kuchni i dążyliśmy do tego, by żyć jak jedna wspólna rodzina.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Korea Północna, państwo z najbardziej absurdalnymi przepisami na świecie. Korea Północna jest najbardziej izolowanym krajem na świecie. Nie dość, że trudno się tam dostać, bo obowiązują restrykcyjne przepisy i zasady wydawania wiz, to jeszcze nie można zobaczyć niczego, co nie jest przeznaczone dla oczu ludzi z zewnątrz. Wszyscy wiemy, że w Korei źle się dzieje, ale nikt nie zna ogromu nieszczęścia, jakie spadło na ludzi wraz z dojściem do władzy dynastii Kimów. W kraju w ciągu ostatnich lat zostało wprowadzone wiele różnego rodzaju dziwnych przepisów prawnych, mających na celu po prostu kontrolowanie mieszkańców w sposób pośredni lub bezpośredni. Do tych przepisów należą m.in. zakaz wykonywania połączeń telefonicznych za granicę, nakaz noszenia fryzury zatwierdzonej przez rząd, zakaz posiadania komputerów i smartfonów, zakaz przemieszczania się. Istnieje również przepis nakazujący wykupienie przez uczniów własnych ławek oraz krzeseł. Zabronione jest również posiadanie mikrofalówki, a energia elektryczna na noc jest w wielu regionach całkowicie odłączana.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Splątanie to jest właśnie, znaczy potem się okazało, że ten stan dwóch cząstek, który Einstein wprowadził, żeby swój słynny paradoks zilustrować, to jest właśnie przykład stanu splątanego. I Schrödinger, który dyskutował to w tym samym roku, pojęcie termin splątanie, entanglement, tłumaczone z niemieckiego, pojawiło się właśnie w 1935 roku w serii prac Schrödingera. No ale oczywiście definicja jest prosta, tak? Definicja jest prosta. Stan jest splątany, jeżeli nie jest separowalny. No ale teraz chcemy umieć to zdiagnozować. To tak jak lekarz, prawda? Wiadomo, ktoś może mieć chorobę X, no ale przychodzi pacjent, no i nie ma wypisane na sobie, że mam chorobę X, tak? Nie wiem, oczy mu się błyszczą, coś mu się tam dzieje. Na podstawie tych symptomów trzeba umieć stwierdzić, czy stan jest splątany, czy nie. Czyli diagnostyka splątania. No i proszę Państwa, żeby taką diagnostykę zrobić, powinny być pewne kryteria, tak? Kryteria splątania. Matematycy lubią mówić, że warto sformułować pewne warunki konieczne i wystarczające na to, żeby stan był splątany. Warunek wystarczający, mówiąc po ludzku, to jest taki, że jeżeli on jest spełniony, to stan będzie splątany. Warunek konieczny mówi, że jeżeli stan jest splątany, to właśnie ten warunek konieczny zachodzi. Okay? I mamy kłopot, proszę Państwa, ponieważ mało jest, mamy kiepskie te warunki. Mamy kiepskie warunki. Nie ma, poza szczególnym przykładem dwóch podukładów, czasem trzech i stanów czystych, gdzie w zasadzie wszystko wiadomo, bardziej skomplikowane scenariusze są bardzo słabo rozpoznane. To jest szansa dla wszystkich tutaj siedzących. Bo ja może taką krótką dygresję zrobię. Z tymi warunkami to jest tak, oczywiście jak byłby dobry warunek konieczny, to da się przekształcić w warunek wystarczający niebycia stanem splątanym, prawda? Bo weźmy sobie, proszę Państwa, i załóżmy, że jest prawdziwa implikacja, jeżeli D to K. Na przykład, jeżeli dzwoni, to kocha, tak? Załóżmy, że to jest prawda. Taka implikacja. Jeżeli dzwoni, to kocha. Dużo osób uważa, że w takim razie stąd wynika, że jeśli nie dzwoni, to nie kocha. A to jest nieprawda. To jest nieprawda. Natomiast na pewno jest prawdą, jeśli to jest prawdą, na pewno jest prawdą to, że jeżeli nie kocha, to nie dzwoni. Okay? Czyli jeżeli mamy jakiś warunek wystarczający, to w zasadzie to już nam wystarcza, to nie będziemy się martwić. Jeżeli twój stan jest taki, taki i taki i łatwo to zobaczyć, to stan jest splątany, to jesteśmy w domu. Nie ma takich warunków, które by nas zadowalały. Natomiast gdybyśmy mieli warunek wystarczający, czyli jeżeli konieczny, czyli jeśli stan jest splątany, to warunek K zachodzi, to oczywiście to jest słabsze, ale zawsze można powiedzieć, dobrze, ale jeśli nie zachodzi K, to nie jest stan splątany. Jeżeli to niezachodzenie K możemy też jakoś łatwo zobaczyć, no to bylibyśmy w domu. No ale nie umiemy. Także to jest tyle komentarza a propos diagnostyki splątania. Są twierdzenia, jest sporo twierdzeń, ale mówię, one kompletnie wyjaśniają tylko najprostszy przypadek. To splątanie jest bardzo dziwny obiekt, drodzy Państwo. Ale teraz, jak już mamy jakieś kryteria, kiepskie, bo kiepskie, ale mamy, i mamy splątanie, no to ponieważ splątanie, proszę Państwa, ja pisałem w tej zajawce, normalnie no mieliśmy do wyboru albo kontemplować tę tajemniczą nielokalność wszechświata, prawda, przy winie i w świecach, albo spróbować zrobić z tego jakiś użytek. No, jeżeli splątanie jest zasobem, który da się wykorzystać, no to oczywiście chciałoby się umieć zmierzyć, ile tego jest. Dużo tego splątania, czy mało tego splątania. Czyli mamy problem, znaczy Houston miał problem z warunkami, a my mamy problem miar ilości splątania. Jak mierzyć, czy dany stan, o którym wiem, że jest splątany, ma tego splątania dużo, czy mało? I znowu, sytuacja jest praktycznie jasna, jeżeli mamy splątane dwa obiekty kwantowe. Okay? Jeżeli są dwa obiekty kwantowe, to wtedy najprościej mierzyć splątanie entropią von Neumanna. To jest właśnie John von Neumann, którego książka, książka zawierała dużo bardzo pięknych twierdzeń i jedną tylko drobną wpadkę dotyczącą tej teorii, którą Bell zresztą wykrył bardzo szybko. On stworzył matematyczne podstawy mechaniki kwantowej. To, że przestrzeń Hilberta się doskonale nadaje jako nośnik tego formalizmu, to jest jego zasługa. Podobno dlatego, że Hilbert, który był wtedy w Getyndze, nie bardzo mógł załapać na jednym z referatów, o co chodzi. Von Neumann napisał dla niego właśnie taką matematyczną podstawę. I to się przyjęło, to zostało z nami do dziś. Jest to również pionierem informatyki, no i twórcą entropii kwantowej. Z tym pionierem informatyki ja tylko króciutko Państwu pokażę, bo przez lata mechanika kwantowa słynęła z czegoś, co się po niemiecku nazywało Gedankenexperimente, czyli takie doświadczenia myślowe. Po prostu dlatego, że prawdziwych doświadczeń na prawdziwych obiektach nie dało się przeprowadzić wtedy. Ale te doświadczenia myślowe były bardzo pomocne i to jest właśnie przykład. To jest doświadczenie myślowe von Neumanna, to jest szkic komputera EDVAC, a to jest, proszę Państwa, efekt takiego doświadczenia myślowego, czyli to wszystko działa. Ale wracajmy do tej entropii, proszę Państwa. Entropia von Neumanna, jeżeli mamy dwa układy, to no zaryzykuję jeden wzór. Jeżeli podukład jest opisany stanem ρ i to suma, powiedzmy, jeżeli to jest prosty układ taki, to jest entropia tego jednego podukładu. No? Drugi ma inną entropię. Oczywiście własnością tej entropii jest to, że jeżeli stan jest czysty, ja tego nie definiowałem, ale to może jest dobry moment, żeby powiedzieć. Stany w mechanice kwantowej zasadniczo, jeżeli to są stany pojedynczego obiektu, są stanami czystymi. Czyli jest jeden stan, jeden wektor stanu, jedna funkcja falowa Schrödingera, który je opisuje. Ale może się zdarzyć tak, że układ z klasycznym prawdopodobieństwem jest w jednym stanie lub w drugim. I wtedy ten stan, kompletny opis tego właśnie stanu, jest tak zwanym stanem mieszanym. Nie ma jednej funkcji falowej, tylko jest taki operator rzutowy, powiedzmy na... Więc w tym przypadku, jeżeli stan jest czysty, ta entropia jest zero. Okay? Wobec tego, jeżeli mamy układ dwóch obiektów, na początku jest w stanie czystym, o entropii von Neumanna zero, i on został rozdzielony, i my teraz patrzymy oddzielnie na jeden podukład i na drugi, to żaden z nich nie jest już w stanie czystym, tylko jest w stanie mieszanym. Wobec tego ma niezerową entropię. I jeżeli ta entropia jest maksymalna, to stan był czysty, początkowy, maksymalnie splątany. Okay? Czyli zasada jest taka. Stan czysty jest maksymalnie splątany, jeżeli jego stany rozbite na podukłady mają maksymalne entropię von Neumanna. Natomiast w przypadku dwóch układów są cztery stany maksymalnie splątane. To są tak zwane stany Bella, ja tutaj je wypisałem. Ale ponieważ czas nas goni, już w przypadku trzech obiektów nie mamy jednej dobrej definicji maksymalnego splątania. To, co widać tutaj, proszę Państwa, to są tak zwane koła czy pierścienie boromejskie, które miały ilustrować jedność Trójcy Świętej. A to są tak zwane pierścienie Hopfa. I teraz zagadka dla Państwa. Czym różnią się te dwa zestawy pierścieni? No ja specjalnie wziąłem je tak podobnie, ale jest pewna fundamentalna różnica. Mianowicie, jeżeli tutaj, w tym układzie rozetniemy dowolny krążek, pozostałe się rozpadną. Okay, nie są zatrzymane. Czy united we stay, divided we fall. Natomiast tu tak nie jest. Wycięcie dowolnego koła dalej pozostawia dwa pozostałe splątane ze sobą. Można znaleźć odpowiedniki trzech układów splątanych w taki sposób. Nie ma jednoznacznej metody czy miary, która by powiedziała, gdzie jest więcej tego splątania, ponieważ to splątanie, proszę Państwa, to jest nie tylko własność obiektu, to jest też w pewnym sensie funkcja tego, po co nam to splątanie będzie, prawda? Taki odpowiednik stanów Bella dla czterech, 0, 0, 0, 0 plus 1, 1, 1, 1, wygląda na maksymalnie splątane. Jego wersja z trzema nazywa się nawet stanem GHZ, czyli Greenberger, Horn, Zeiminger. I była też używana, że jak mamy ten stan, to te nierówności Bella, że tak powiem, łamią się same, nie trzeba, że, znaczy twierdzenie Bella zachodnie, nie trzeba nawet specjalnie łamać jakichś nierówności. Natomiast uogólnieniem tego jest to, dobrze, to jest splątane, ale to nie jest maksymalnie splątany stan, jeżeli ja na przykład chcę teleportować inny stan splątany już dwóch obiektów. Wtedy bardziej splątany dla tego celu byłby zwykły iloczyn dwóch stanów Bella. Prawda? Więc to świadczy o tym, że poza najprostszymi przykładami mamy pewne problemy z zestymieniem miar, jest gorzej jeszcze, proszę Państwa. Jest takie bardzo fajne, mało znane twierdzenie Plenio i Wirmaniego bodajże, z końca lat 90., jeśli dobrze pamiętam, które mówi, że jeśli narzucimy na splątanie pewne takie, nazwijmy to, rozsądne własności, że każda miara ilości splątania powinna te własności mieć, to poza przypadkiem, gdzie mamy dwa obiekty, jak mamy ich trzy lub więcej, to z konieczności każda różna miara da inną hierarchię ilości splątania. Czyli według jednej ten będzie bardziej splątany, a według drugiej ten drugi. Nie ma na to siły. Jeżeli te miary są różne, to muszą wyprodukować przynajmniej w jakimś stopniu różne wyniki. Dobrze. Proszę Państwa, to miały być te pułapki konsekwencji. Ja to chyba przeskoczę. Taką pułapką jest równoliczność czy jednoczesność, prawda? Zastanawiacie się Państwo, jak stwierdzić, że dwa zbiory są równoliczne? Na przykład, czy na tej sali jest tyle samo pań i panów? Dzieci tylko mówią, to policzyć. No jak ktoś nie umie liczyć, albo obiektów jest za dużo, żeby policzyć. Jak byśmy zrobili? Prosty, najprostszy ta definicja. Jak sprawdzić, że dwa zbiory są równoliczne? W pary połączyć, tak? Połączymy w pary. Jeśli coś zostaje, to tych obiektów było więcej. Jak nic nie zostaje, było ich tyle samo, tak? Wszyscy kupują taką definicję równoliczności? Tak, ale jeśli ją kupujecie, proszę Państwa, to potem musimy przyznać, że liczb naturalnych wszystkich jest tyle samo, co liczb parzystych. Bo jestem w stanie ustawić pary i nic nie zostanie ani w jednej, ani w drugiej linijce. Takich przykładów jest więcej, tak? Samo było z jednoczesnością w teorii względności Einsteina. To jest bardzo fajny przykład, ja dosłownie 30 sekund na tym spędzę, bo większość ludzi się podnieca tym, że prędkość światła jest największą, nieprzekraczalną prędkością we wszechświecie. A to jest tak naprawdę małe piwo w porównaniu z innym postulatem, mianowicie z tym, że prędkość światła jest taka sama w każdym układzie odniesienia. To jest dopiero dziwoląg. To, że ona jest najwyższa, no to może być sobie, prawda? Natomiast to, że niezależnie od tego, czy ja stoję, czy ja jadę wzdłuż tego światła z dużą prędkością, cały czas mierzę tę samą wartość, to jest dopiero dziwoląg. Tylko zauważcie, że mamy tendencję do przechodzenia do porządku dziennego z rzeczami naprawdę istotnymi. A jeśli to się przyjmie, no to wtedy się okazuje, że są zdarzenia, które są jednoczesne dla mnie, a nie zaszły jednocześnie dla kogoś tutaj na sali. Dobra, więc tak jest trochę z tym splątaniem. Mamy prostą definicję, natomiast no, musimy się pogodzić z konsekwencjami tej definicji. No i inny przykład to jest taka właśnie część za całość. Pars pro toto, proszę Państwa, to jest taka stara figura retoryczna, która ma za zadanie wygrywać w sporach. Po prostu ja udaję, że mówię o całości, a tak naprawdę mówię o części. To ma Was przekonać, prawda? Okazuje się, że w mechanice kwantowej mamy takie odwrotne pars pro toto. Okazuje się, że jeżeli mam pełną możliwą wiedzę, jaką tylko mogę mieć o danym obiekcie kwantowym, to nie wiem wszystkiego o częściach. Nie wiem wszystkiego o częściach. To jest, proszę Państwa, właśnie tak, i w pewnym sensie to ratuje mechanikę kwantową przed większymi paradoksami, ponieważ można się zastanawiać, a dlaczego w takim razie nie można przesyłać informacji szybciej niż światło, skoro jak ja zmierzę tutaj, to na Marsie już wiadomo, co wyszło. Jest tylko jeden powód, dla którego to nie działa, taki superluminal transporter, mianowicie taki, że ja nie wiem, co wyjdzie tutaj. Obiekt kwantowy, jak jest zmuszony, żeby się zdeklarował, obiekt w superpozycji, prawda, z góry i dołu, wybierz górę lub dół, on po prostu wybiera górę lub dół, ale co wybierze, nie mamy zielonego pojęcia. I nie możemy wiedzieć. To jest jego taki akt wewnętrznej wolności, którego nikt mu nie odbierze. I to jest moje zdanie prywatne i proszę tego jak gdyby nie... uważam, że to jest jedyne miejsce, gdzie losowość we wszechświecie się pojawia. Wszystkie inne zdarzenia przypadkowe to jest tylko efekt niepełnej wiedzy, niepełnej informacji. Natomiast tu, na tym poziomie, to jest naprawdę los. To, jaką odpowiedź zdecyduje się ten obiekt kwantowy udzielić. Oczywiście statystycznie znowu wszystko się będzie zgadzało. To jest indywidualny akt pomiarowy, jest nieprzewidywalny. Dobrze. Skoro nie rozumiemy, to może chociaż zastosujmy. I ja teraz będę już szybko zmierzał do końca. Tak jak Państwu obiecałem, przykładem zastosowania będzie teleportacja kwantowa. Teleportacja kwantowa, teleportacja w ogóle, to jest rzecz powszechnie znana. Beam me up, Scotty, prawda? Tutaj mamy trzech bohaterów, ale teleporter był wyjątkowo efektywny, proszę Państwa. Tu mamy cały tłumek teleportowanych osób. Oczywiście, jeżeli ktoś oglądał film Mucha, to może tak łatwo się nie zdecyduje na... Ja, żeby... To jest po... Co prawda jesteśmy już po 20, przypuszczalnie, ale nie pokazałem najbardziej drastycznie. Pokazałem tylko teleporter, samą komorę teleportującą właśnie. Natomiast powód, dla którego warto myśleć o teleportacji w kontekście mechaniki kwantowej, jest na przykład taki. Chciałbym się podzielić z kimś jakimś nieznanym stanem kwantowym. Wysłać mu komuś. Gdzieś daleko. Stanu nie znam. Jak to mogę zrobić? No, informacje o stanie. No nie mogę, ponieważ żeby mieć informację o stanie, którego nie znam, musiałbym zrobić pomiar. A pomiar zmienia stan, tak jak pokazywałem. Czyli to odpada. A może przesyłając kopię. Niestety, drodzy Państwo, jest piękne twierdzenie. Znaczy, to by wymagało oczywiście takiego kwantowego kserografu, tak? Że puszczam nieznany stan, jakiś taki papier, prawda, stan podstawowy, i wychodzą mi dwie takie same kopie. Niestety, proszę Państwa, klonowanie jest niemożliwe. Nie można sklonować nieznanego stanu kwantowego. I dowód jest bardzo prosty, pominę, gdyby były pytanie, pokażę. To jest konsekwencja po prostu liniowości mechaniki kwantowej. Gdyby istniał taki unitarny, liniowy kserograf, no to on oczywiście stan A i stan B musi rozmnożyć, ale w takim razie superpozycję, bo nie jest liniowy, rozmnoży na AA i BB, a powinien na A plus B razy A plus B. Także nie ma czegoś takiego. I najdziwniejsze jest to, że taki prosty wynik to jest rok 81, całkiem niedawno. Wuttersen i Żurek udowodnili to bardzo proste

z wody, węgla, także tego jest pod dostatkiem wszędzie, prawda? Jak jest informacja, przesyłamy. Oczywiście no być może przy tym skanowaniu, no, to skanowanie mogło być inwazyjne trochę, no ale to na razie tym się nie zajmujemy. Oczywiście musielibyśmy znać dokładnie położenia wszystkich atomów, bo jakbyśmy nie znali dokładnie, to na przykład to ja takie najbardziej neutralne efekty, bo można drastyczne efekty braku precyzji znaleźć, nie będę tego pokazywał, proszę Państwa. Natomiast mamy problem, bo jak chcemy klasycznie stany spełnią przez podanie położenia i prędkości cząstki, tak? Ale kwantowo tego nie możemy zrobić, bo relacja nieoznaczonych Heisenberga nam to zabrania. Wobec tego twórcy Star Treka wymyślili kompensator Heisenberga. Jak mamy kompensator Heisenberga, to po prostu kompensujemy i działa. Na pytanie do scenarzystów, jak tak naprawdę działa ten kompensator Heisenberga, odpowiadali: bardzo dobrze, dziękuję. taka jest odpowiedź. Dobrze. Ale, proszę Państwa, to wcale nie znaczy, że teleportacja jest niemożliwa. Jest możliwa. Teleportacja kwantowa jest niemożliwa. To jest praca z 1993 roku, 6 autorów. Asher Peres już jest w innym wszechświecie, w tej chwili pozostali żyją i tworzą. A działa dzięki temu, że możemy wytworzyć stan maksymalnie splątany. Na razie maksymalnie, bo wtedy wszystko widać łatwo. Nie musi być maksymalnie, ale wtedy teleportacja nie jest tak samo precyzyjna. Jak mamy splątaną parę cząstek, to te cząstki rozdzielamy, prawda? Na przykład profesor Szczęce zabiera ją do Instytutu Matematycznego, ja zostawiam tutaj. Jeżeli teraz ja chcę przesłać nieznany stan kwantowy do Instytutu Matematycznego, biorę ten obiekt, mam teraz dwa obiekty. Ten splątany z tamtą cząstką i jakiś nowy. I na tej parze obiektów dokonuję pewnego pomiaru. Nie żadne hokus pokus, tak zwanego pomiaru Bella, czyli zmuszam te dwa obiekty, żeby się decydowały, w którym z czterech stanów Bella chcą się znaleźć. Nie mają innej opcji, bo tylko cztery są do dyspozycji, więc się decydują. I wtedy w jednym przypadku obiekt, który jest w posiadaniu profesora Szczętla, już jest nieznanym stanem, w trzech pozostałych wymagane są drobne poprawki, które może zrobić lokalnie, pod warunkiem, że ja zadzwonię i powiem mi, co wyszło. Powiem, wyszedł mi stan ten i wtedy już we własnym zakresie posiadacz tego drugiego stanu może dostać ten stan. Nie znamy, nie wiemy, jaki jest, bum, przeszło. Oczywiście problem jest, są dwa problemy. Po pierwsze, to zostało zniszczone, prawda? Czyli obiekt, który był teleportowany, został zniszczony. A drugi problem, że potrzebna jest, znaczy sam kwantowy świat nie wystarcza, potrzebny jest telefon albo radio. Zwróćcie Państwo uwagę, i to jest piękne, że ja nie muszę wiedzieć, gdzie w tej chwili się znajduje posiadacz tego obiektu. On może być na Marsie. Ja tylko nie muszę mieć jego numeru telefonu. Wystarczy, że rozgłoszę, co wyszło, a on jest w stanie odebrać te informacje. I wtedy wszystko działa. No, pierwsze doświadczenia były optyczne. Można wygenerować takie splątane w polaryzacjach pary fotonów na różne sposoby. Tego nie będę mówił. Co dalej, drodzy Państwo? Co dalej? Ja powiem tylko o trzech. Widzę, że jest tutaj profesor Woronowicz, to dla niego ten specjalnie ten drugi, którego nie rozumiem do końca, ale powiem. Quantum Discord to jest jeden. Chodzi o to, że istnieje życie poza splątaniem, proszę Państwa. To jest, znacie ten głupi dowcip, czy istnieje życie poza Facebookiem, tak? Niemożliwe, daj linka, tak? I to jest, proszę Państwa, to są tutaj istnieją korelacje kwantowe poza splątaniem i one idą, to poza sugeruje, że to jest coś jeszcze bardziej wyrafinowanego, a nie, to jest coś fajniejszego. Tu chodzi o to, że stany, które nawet nie są splątane, ale są kwantowe, w dalszym ciągu mają jakiś poziom korelacji i można te korelacje wykorzystać do jakichś praktycznych zastosowań. Aczkolwiek nie takich no, spektakularnych i od razu działających. Natomiast to jest twierdzenie z kwantowej teorii pola, które mówi, że być może taka próżnia, która jest no, taką powiedzmy dziwną próżnią, może być odpowiednikiem, znaczy, że może być teoriopolowy odpowiednik splątania w nierelatywistycznej mechanice kwantowej. I most Einsteina-Rosena, to po kolei może mówię. Ten quantum discord, to pominę, to dotyczy tego, że po prostu definiujemy informację, obiekt całości, podukładów i wzajemną, i można z tego wycisnąć coś ważnego, nawet jeśli stan nie ma splątania rozumianego tradycyjnie. To twierdzenie to też pominę, natomiast most Einsteina-Rosena, o dziwo, znaczy dziwne jest to, że on mniej więcej został wymyślony w bardzo podobnym okresie, zupełnie niezależnie. To jest ten sam Rosen, który napisał pracę o mechanice kwantowej, że, a teraz całkiem niedawno widziałem preprint bodajże Maldaceny
Isaskinda, nie jestem pewien do końca, że

być może to splątanie, to upiorne oddziaływanie na odległość, ta korelacja między fotonami, być może jest związana z tym, że one jednak komunikują się takim wormhole'em, prawda? Oczywiście może być pytanie, pewnie ono padnie, czy nie jest tak, że gdybyśmy mieli więcej wymiarów niż te trzy, to właśnie tymi wymiarami gdzieś to leci, nie? Ale to ja tego nie będę teraz mówił. Powiem tylko tyle, że dziedzina się rozwija tak szybko, że warto zacytować z książki, co Alicja widziała po drugiej stronie lustra, a mianowicie tam było napisane, że tu trzeba biec bardzo szybko, żeby nie stać w miejscu, drodzy Państwo. Ale never ever give up. Jest bardzo ciekawy stan splątany żarłocznego bociana i zdeterminowanej żaby. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Genovefa Zdobądź i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Mark Lanegan. Lanegan pojawił się na trzech wydawnictwach z The Twilight Sinners, Blackberry Bell, SHE Loves You i A Stitch in Time. W 2006 roku Lanegan odbył trasę koncertową z zespołem w Europie i Izraelu, która później rozszerzyła się o Stany Zjednoczone. W 2008 roku Lanegan współpracował z Taimem Simenonem przy utworze zatytułowanym The Black River, który pojawił się na czwartym albumie Simenona pod jego pseudonimem Bomb the Bass, Future House. W 2007 roku angielski duet elektroniczny Soul Savers nagrał album It's Not How Far You Fall, It's The Way You Land, na którym Lanegan wystąpił w 8 z 10 utworów. Oprócz występu jako wokalista, utwory The Revival, Ghosts of You and Mistrzostwom Europy, Paper Money i Jesus of Nothing zostały wymienione jako napisane przez Lanegana i Soul Savers. Album zawiera również przeróbkę utworu Kingdoms of Rain, który pierwotnie został wydany na drugim solowym albumie Lanegana, Whiskey for the Holy Ghost. Revival i Kingdoms of Rain zostały wydane jako single z albumu. Soul Savers nagrali utwory w Anglii w 2005 i 2006 roku, a Lanegan nagrał partie wokalne w Conway Studios w Los Angeles. W 2009 roku Soul Savers ponownie zaprosili Lanegana, który zaśpiewał w kilku utworach na ich trzecim albumie studyjnym Broken. Doprowadziło to do znaczącej trasy koncertowej promującej album, rozpoczynającej się 6 września w Portland w stanie Oregon. Po trasie po Stanach Zjednoczonych Lanegan kontynuował występy z nimi podczas ich rozległej serii koncertów w Europie. Były to zarówno występy w roli głównej, jak i występy promujące Depeche Mode. Po zakończeniu trasy koncertowej Soul Savers, Lanegan ogłosił solową trasę po Europie. Koncerty skupiały się głównie na jego solowym dorobku, czego nie robiono od zakończenia trasy promującej Bubblegum. Również w 2009 roku Lanegan poszedł w ślady Josha Homme'a i nawiązał współpracę z Uncle, brytyjskim zespołem elektronicznym, którego pomysłodawcą był James Lavell. Swoim wokalem zaśpiewał w utworze Another Night Out, ostatnim utworze z albumu Where Did the Night Fall, wydanego w maju 2010 roku. W 2011 roku muzyka Lanegana znalazła się w zwiastunie i napisach końcowych gry Video Rage oraz ścieżce dźwiękowej do filmu Cats Vegas w Bangkoku. Lanegan współpracował przy utworze S-Olon Sinus City ze Slashem, który nagrał muzykę do niezależnego filmu z 2011 roku This Is Not A Movie w reżyserii Olalo Rubio, w którym wystąpili Edward Furlong, Peter Coyote, Miguel Ferrer i inni. 16 kwietnia 2013 roku Lanegan i Duke Garwood wydali swój pierwszy studyjny utwór Black Puddin. Lanegan współpracował z Warpaint i Massive Attack przy covers piosenki zespołu 20 Crystaliset. Lanegan, Warpaint i Martina Toplibirt nagrali cover Crystaliset i wydali go jako singiel w 2013 roku. Na Record Store Day 2013 rok Lanegan współpracował z Mobym, aby wydać siedmiocałowy album zatytułowany The Lonely Night. O współpracy z Laneganem Moby powiedział: jestem fanem Marka od jego wczesnych dni w SST Records i zawsze chciałem z nim pracować. Ma jeden z najlepszych i najbardziej charakterystycznych głosów ostatnich 25 lat. Teraz, gdy mieszkamy blisko siebie, okazało się, że naprawdę łatwo jest nam wspólnie pracować nad piosenką. The Lonely Night pojawiło się również na albumie Mobiego Innocence. W 2013 roku Lanegan połączył siły z producentem z Seattle, Martinem Feveyarem, aby pracować nad płytą z coverami Imitations. Przed jej wydaniem Lanegan wydał tylko jedną wcześniejszą płytę z coverami ILL Take Care of You z 1999 roku. Na Imitations Lanegan oferuje współczesne piosenki, standardy i mało znane numery, które, jak sam mówi, ujawniają wpływ, jaki miała na niego kolekcja płyt jego rodziców. Do aranżacji smyczkowych i występów zaprosił kompozytora z Seattle, Andrew Yoswena, a także ikony rocka z Seattle, Duffa MC Kagana, Barrette Martina i innych. Płyta została wydana 17 września 2013 roku przez Vagrant Records. Lanegan i Josh Homme wspólnie napisali piosenkę przewodnią do Anthony Bourdain, Parts Unknown, która po raz pierwszy została wyemitowana w 2013 roku na antenie CNN. Lanegan zaśpiewał w dwóch utworach na albumie Earth z 2014 roku Primitive and Deadly, wydanym 2 września 2014 roku, oraz w jednym utworze na albumie Malset z 2014 roku Un Oiso Es Est Posse. Współpracował również z Anker przy utworze Looking for the Rain z ich albumu The Road, Part One z 2017 roku wraz z Eską. Zaśpiewał również i napisał piosenkę do Nannu Flay, tuareskiego zespołu rockowego Tyner Ruen z ich albumu Elvan z 2017 roku. W 2020 roku Lanegan zaśpiewał Spoken Word w utworze The Mirror, angielskiego zespołu rockowego Hey Kelasses z albumu Dances Curses. Napisał również teksty i nagrał główny wokal do utworu A Drink of Poison Water na płycie La Mergue hiszpańskiego duetu Agrio. Lanegan udzielił wokalu w utworze Inside of a Dream na EPCE The Raging River zespołu Cult of Luna, wydanym 5 lutego 2021 roku, The Music Becomes a Skull na albumie ultrapop zespołu The Armed, wydanym 16 kwietnia 2021 roku oraz Blank Diary Entry na albumie The Ultra Vivid Lament zespołu Manic Street Preachers z 2021 roku. W październiku 2021 roku Lanegan wydał wspólny album z byłym członkiem The Icarus Line, Joe Cardemone, zatytułowany Dark Mark Versus. Skeleton Joe. W 2017 roku Lanegan wydał książkę I Am The Wolf, Lyrics Writings, zbiór tekstów piosenek opatrzonych wyjaśnieniami i anegdotami. Jego pamiętnik Sin Backwards and Weep został opublikowany 28 kwietnia 2020 roku. Lanegan i frontman Cold Cave Wesley Assault wydali w 2020 roku tomik poezji Plague Poems. W 2021 roku wydano kolejne pamiętniki Devil in a Coma, w których szczegółowo opisano doświadczenia Lanegana związane z zarażeniem się COVID-19 i przyjęciem do szpitala Kerry w marcu 2021 roku. W 2021 roku wydano ostatni tomik 76 nowych wierszy Live in California. Ponadto o Laneganie napisali inni autorzy książek, w tym wydaną w 2022 roku książkę Confessions, Lyrics Nostalgia Dark, Mark Lanegan autorstwa Emanka Kajlazel, zawierającą zdjęcia, teksty piosenek i tekst, oraz wydaną w 2023 roku książkę Lanegan autorstwa Grigę Prato, zawierającą nowe wywiady z ponad 20 współpracownikami, przyjaciółmi i wielbicielami Lanegana. Dziś posłuchamy płyty z roku 2017, Gargoyle. Oto spis utworów. Death's Head Tattoo. Nocturne. Blue Blue Sea. Beehive. Sister. Emperor. Goodbye to Beauty. Drunk on Distraction. First Day of Winter. I na koniec Old Swan. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze. Mówiła Genovefa Zdobądź.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Lobotomia.

Można nie pić. Ale to żadna sztuka. Bo co wtedy robić? Każdy niby szuka jakiegoś celu, ale porzuca model w połowie sklejania, nie wierząc, że poleci czy popłynie, cokolwiek by to nie było. Potem wrzuca to do komórki przez dziurę, żeby nie widzieć innych trupów marzeń i planów z dzieciństwa. A w komórce skład dekoracji do przedstawień, których premiera nigdy. Świt odpala od zmroku tego samego peta, robiąc z każdego dnia taki sam szary kołtun, jak dym z najtańszych papierosów. Zenek dawno przestał wierzyć, ale przyzwyczaił się do oddychania. A to niełatwe się tak oduczyć. W końcu robi to od urodzenia. Czasem już go to trochę nudzi, ale... Stali więc wszyscy Zenkowie z okolicy, czekając i nawet nie wiedząc o swoim czekaniu. Palili tylko najtańsze, chowając pomyki wewnątrz dłoni. Palili tak od czasów szkoły, gdzie uczyli ich, że jakby tak poszli cały czas w jedną stronę, to po jakimś czasie przejdą z powrotem dokładnie w to samo miejsce, skąd wyruszyli. Co podważało sens jakiejkolwiek wyprawy i jakichkolwiek działań. Stoją więc, jakby właśnie wrócili. Któregoś dnia pod sklep przybył wędrowiec i opowiedział chłopom o zaczarowanej złotej myszy, która może się trafić w każdej butelce. Trzeba tylko być wytrwałym, konsekwentnym i wierzyć w sukces. Nie dawać się ani zwątpieniu, ani doraźnym porażkom. Tego im było trzeba. Posłuchali go chłopy. Najważniejsze to nadać sens swojej egzystencji i wierzyć w sukces. Stanisław był policjantem. Wiedział, co wolno, a czego nie. Znał kodeks niejako osobiście i wszystkich w okolicy. Wiedział, czyj syn zostanie złodziejem, a czyj bitniokiem. I chociaż nie wierzył w ludzi, to sumienny był. W prawo też już wierzył z wielkim trudem, ale kartoteki miał przygotowane naprzód, na 3 pokolenia. A w nich puste miejsca, jak w tablicy Mendelejewa, wiedział, że przyjdzie mu je wypełnić. I wiedział nawet jak, bo znał prawo i wszystkich w okolicy. Wiedział, co wolno. Chłopy też wiedzieli. I chociaż grzeszyli głównie metafizycznie, to zdarzały się zderzenia z rzeczywistością. Zgłaszali się wtedy do Stanisława i meldowali odpowiednią formułką o tym, co przewinili, jak bardzo żałują i co obiecują. Jak do kapłana prawa i porządku. To oszczędzało wiele czasu i łagodziło pokutę. Oraz lekką nutką sensu zabarwiało istnienie Stanisława. Rano wychodzili z czystą kartą, z jasnym spojrzeniem na świat i nadzieją na lepsze. Wieczorem wracali. Józek był nic po niem. Tylko by łaził, kwiatki głaskał i do ptaków gadał. W strumyku pod kamienie za rakami zaglądał i psy po imieniu znał. Po ich własnym, nie po tym, co im ludzie przemocą dali. Umiał na świat patrzeć i lubił o tym opowiadać.
Machał wtedy rękami, że zdawałoby się, że zaraz odleci, a rękawy na coraz słabszej nitce wisiały. A patrzącym wtedy zdawało się, że gdy ta ostatnia nitka pęknie, to Józek padnie jak kukiełka. I taki miał status w okolicy. Kiedyś powiedział, że ukazała mu się Matka Boska, ale mu nie wierzyli i wyśmiali, pukając się wymownie w czoło, bo kto by tam wierzył w Matkę Boską w ich okolicy? Jaka znowu Matka Boska? Natrząsali się niedowiarkowie. Zawziął się, że im udowodni, że spotka ją jeszcze raz i poprosi, żeby zaświadczyła. Teraz, po latach, chciałby, żeby ukazała mu się jakakolwiek matka, nawet jego własna, chociaż raz. Któregoś dnia spotkali się w poczekalni miejscowego ośrodka zdrowia. Zenek, jeden z poszukiwaczy złotej myszy, miał boloka w boku. Tak pod żebrami od prawej strony i bardziej jak coś robi, albo szybciej idzie, albo się zegnie, to nie może. Albo jak tak na prawym boku poleży. I wtedy tak boli, że nic nie może, a przecież wiara w sukces to ciężka robota. Stanisław tylko twarz w dłoniach schował i na ludzi nie patrzył. Bo jak nie był na komendzie, to w nich nie wierzył. A co na którego popatrzył, to cała kartoteka mu się odbijała wczorajszą kiełbasą. I co by nie zjadł, to tak samo. Aż go mdliło. Na widok. A popijać nie chciał, bo wtedy odbijało mu się jeszcze bardziej. Jakby zjadł za szybko cały kodeks. A Józek cukierkami wszystkich częstował, ale nikt nie chciał, bo mówili, że ma cukrzycę i bali się zarazić. A Józek miał raka, ale go wypuścił. Tylko że dziś ich nie przyjęli.

opowieści z ciemnych korytarzy.

Zenek nie pił dużo. Na ogół nie pił więcej niż jedno wino na dzień. A co to jest dla takiego chłopa? Ale kiedyś kupił wino, a tam złota mysza. I mówi ona, ta mysza znaczy, że jak ją szybko wypuści, to ma trzy życzenia. On, Zenek znaczy. Ale Zenek chytry nie był. Nad dobra materialne przedkładał inne wartości. A ona była tak piękna, że się Zenek od razu zakochał. Pieprzyć tam życzenia. Albo nie, ma jedno. Żeby się z nią ożenić. No to dobył korkociąga, ale ten od częstego korkociągania się złamał, a mysza mu pokazuje na zegarku, że czas płynie i za chwilę oferta będzie nieaktualna. No to rąbnął Zenek w desperacji szyjką o poręcz przed sklepem. No i źle się stało. Odcięty łebek złotej myszy wyszeptał mu tylko, że zawsze go kochała i niech uratuje jej siostrę, też umiedzioną w butelce. Pocałowała go na pożegnanie i skonała. Od tej pory Zenek systematycznie kupuje wino i szuka siostry złotej myszy. Staszek policjantem był. Kiedyś gonił złodzieja tak zawzięcie, że potknął się i połknął gwizdek. A ten utkwił mu tak niefortunnie, że nie szło go wyjąć nawet operacyjnie, bo to groziło i tak dalej. I od tej pory, gdy tylko zaczął szybciej oddychać, świstał tak przeraźliwie, że wszystko co żywe uciekało, kryształy pęgały, sztuczce w szufladach dzwoniły na alarm, a ludziom gotowały się plomby. Jako policjant pracować już nie mógł, bo nie licował taki gwizd z powagą służby. Nawet poruchać nie dał rady, bo co przyspieszył... Świstakiem go za plecami wołali, śmiejąc się z nieszczęścia. I byłby przepadł, gdyby wuj mu nie załatwił pracy na kolei. Od tej pory na miejscowym dworcu kolejowym, gdy zajeżdża pociąg, wychodzi Staszek, robi kilka pompek i przysiadów i dyszy. To sygnał odjazdu. A Józkowi ukazała się Matka Boska w kostiumie Biedronki. Szła se drogą, kiedy w rowie odpoczywał, bo droga i upał męczyły. Przysiadła i matka. I tak zagaja. No, co tam, Józuś? A tak patrzy, że się Józkowi wszystkie grzechy naraz z gagą odbiły. Żeby zyskać na czasie, wyjął flaszkę i poczęstował. Matka szyjkę przetarła, łyk wzięła, skrzywiła się, bo ciepłe i wzdycha ciężko. To Józek zagadnął. A matka co tak za robaka przebrana? A, bo widzisz, Józiu, objawienie szłam robić, pastuszkom się pokazać, coś tam nawinąć z notatek. I chciałam jakoś tak wejście efektowne zrobić, a z kostiumów to miałam do wyboru Zorro, Muchomora i Biedronę. A gówniarzeria teraz grymaśna, niczego już nie pasie, a z kostiumów to tylko księżniczki, wróżki albo gwiazdki pop uważa. To idę się przebrać za tę francę zębuszkę. I któregoś dnia spotkali się w jednym autobusie PKS. Zenek jechał podpisać się w pośredniaku, licząc na uzupełnienie kolekcji w miastowym sklepie. A tęsknota wielka go męczyła za złotą myszą, aż mu w gardle zasychało. Staszek jechał na szkolenie z machania chorągiewką i gwizdkiem. Miał nawet być prelegentem, a póki co chadzał dostojnie i powoli, by tego, co przekleństwem, darem nie stało się rozdrabniać. A Józio Nygus tylko Biedronkę palcem po szybie szturchał i życzenia obmyślał, co by sobie sprawić chciał, jak już ją do nieba pośle.
i powysiadali każdy na swoim przystanku, nic zgoła o sobie nie wiedząc.

Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu. Mówi na

Dzień dobry, wieczór. Witajcie w nowej audycji w Radio Odzew pod nazwą Święta Propaganda, przy mikrofonie Wojtek. Czego można się spodziewać po audycji? Przede wszystkim nowych rzeczy, nowych nagrań, nowych zespołów. Zawsze uważam, że warto wiedzieć, co się nowego dzieje, co powstało, kto gra. A jeżeli niekoniecznie nowe zespoły, to na pewno jakieś nowe nagrania. Wszystko w rejonach hardcore punk, DIY. Od czasu do czasu, tak myślę, taki plan przynajmniej na dzisiaj, przerywane muzyką eksperymentalno-jazzową i jakieś tam rejony, też z jakiejś, umówmy się, undergroundowej sceny jazzowej, takiej muzyki po prostu słucham po robocie. Przywitał Was zespół Zero Again w piosence Bootlicker. Zespół Zero Again może być już niektórym znany, wydali swoją pierwszą płytę A Deep Appreciation of Suffering w Sanctus Propaganda. Nagranie, którego wysłuchaliście, to nagranie demo na drugą płytę, absolutnie nigdzie nie grane i trzymane w szufladzie. Zespół sobie nagrał te rzeczy, żeby zobaczyć, jak to wszystko brzmi, jak to się zgrywa i żeby wybrać najlepsze numery na płytę. Płytę będą nagrywać jesienią. Druga płyta zostanie również wydana w Sanctus Propaganda. Zero Again można złapać na żywo 17 sierpnia na Adzie Puławskiej w Warszawie razem z Karą. Dzień później, 18 sierpnia na festiwalu Alerta. Posłuchajmy drugiej piosenki z tego demo. Ona nazywa się Border Control.

Zero Again z Bristolu. Pierwsza piosenka, jaka otworzyła tą audycję, to Bootlicker, druga Border Control, obie świeże nagrania z demo na drugą płytę. Zespół Zero Again to czterech ziomków, wydaje mi się, z paru znanych dla was zespołów. Glenn, perkusista z zespołu Grand Collapse, który niestety już nie istnieje. Dina, wokalista chociażby w zespole Regret. Paul Payne, gitarzysta na przykład Social Experiment albo System of Slaves. Oraz Ian Glasper, chyba najbardziej doświadczony muzyk z największą przeszłością, basista, który zaczynał grać i utworzył zespół Decadence Within, który nagrał parę płyt dla Peaceville Records. Potem duży hardkorowy zespół, którą niezłą karierę zrobił w Stanach Zjednoczonych, Stomping Ground. Potem były mniejsze zespoły Burnside, taki dla fanów pierwszego, wczesnego 7 Seconds, 36 Strategies, Episode Flux of Pink Indians, War Wound, moim skromnym zdaniem jeden z lepszych zespołów z Wielkiej Brytanii w tym nowym milenium, i autor książek. I jego najnowsza książka, A Country Fit for Heroes, to jest takie uzupełnienie książki, która wyszła już chyba z dobrą dekadę, jak nie więcej wcześniej, Burning Britain, czyli początek lat 80. i zespoły z Wielkiej Brytanii. Ta książka jakby uzupełnia tamtą, ale zawiera tylko i wyłącznie zespoły, które na swoim koncie mają tylko jakieś demosy albo epki, albo nagrania na płytach kompilacyjnych, czyli zespoły znacznie mniej zdane. Glasper ma na swoim koncie już wiele książek. Ta książka chyba jest najgrubsza. Jak mi ją przywiózł, to pytał się, czy ja w ogóle mam miejsce w bagażu. To jest 700 stron. Dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej, co było, odszukiwać sobie te zespoły. Każdy z tych zespołów ma fajne opisy, przynajmniej na kilka stron. Są zdjęcia. Można sobie poszukać, posłuchać, co się przegapiło, albo po prostu o czym się nie wiedziało. To nie jest tak, że cokolwiek przegapiliśmy. Mnóstwo rzeczy, nie wiem, strona 86, Domination Factor, Metallic Crust Punk and Dub Reggae. To jest ciekawe. Dalej, co tam mamy? 134, Solvent Abuse z Nottinghamshire. Co tam jest? Warzone jakiś. 306, Spirit of Adventure i tak dalej, i tak dalej. Wydana w Earth Island Books, która już od jakiegoś czasu wydaje książki Iana. Wpadnijcie do Ady 17 sierpnia, pogadać z nim o tym i przede wszystkim oczywiście zobaczyć Zero Again i dnia następnego, 18 sierpnia, na festiwal Alerta Alerta. A my pozostajemy cały czas w Wielkiej Brytanii. Wsiadamy w pociąg i jedziemy na północ, rejony Bristol, Leeds i zespół Retsu. To jest nowy zespół, który właśnie na swoim koncie ma debiutancką płytę. Na pewno wielu was zna dokonania Scoota, gitarzysty Extinction of Mankind, basisty Duma. To są jego riffy, to jest jego nowy zespół. Jak sam podkreśla, gra z młodszymi od siebie punkami. Posłuchajcie, jak im wychodzi. Ja osobiście mocno się jaram.

Ale to potężne jest. Co prawda ja nie jestem fanem takiego brzmienia werbla, niemniej jednak to jest mega, mega potężne brzmienie. Tempo jest szybkie, wokal jest wspaniały. Lecimy do Stanów Zjednoczonych. State Manufacture Terror. To jest zespół z Nowego Jorku. Zespół, który gra całkiem od niedawna. Nie jest szerzej znany. Mam nadzieję, że niedługo będzie szerzej znany, dlatego że zawita do Polski na kilka koncertów razem z zespołem Flower, który z kolei jest dużo bardziej znany. My dzisiaj zagramy po raz pierwszy, jeszcze tego też nigdzie nikt nie puszczał, nagrania State Manufacture Terror z epki, która wyjdzie na trasę właśnie. Jest pewnie gdzieś tam powolutku w produkcji. Zespół zagra najpierw rozgrzewkowy gig 20 sierpnia w Nowym Jorku. Przed trasą wsiadają w samolot. 23 są, grają w Berlinie, 24 sierpnia w Białymstoku na Borderline Fest, 25 sierpnia siedzą sobie w Białymstoku, idą do studia nagrywać rzeczy, Dobra 12 studio oczywiście, 26 sierpnia Wrocław CRK, tam złapiecie State Manufacture Terror, 27 sierpnia Praga, 28 Brno, 29 Zagrzeb, 30 Ilirska Bystrica, 31 sierpnia Bologna. To jest ostatni koncert State Manufacture Terror na trasie Flower. Ekipa wraca do Nowego Jorku, a Flower dalej będzie kontynuować swoją trasę. O Flower trochę powiem więcej później. Posłuchamy ich super nagrania live z Montrealu, do którego gdzieś tam się dokopaliśmy od zespołu. A tymczasem premiera absolutna. State Manufacture Terror prosto ze studia, lepiej nagrane niż demo, z epki, która wyjdzie niedługo na trasę sierpniową tej grupy w Europie. Słuchamy.

No i kto dzisiaj tak gra? Kto w ogóle dzisiaj tak gra? Stęczowo, czyli brudno. Trochę chaosu jest z tych blach, psst, to wszystko syczy. No ale to przypomina stare czasy. To tego się fajnie po prostu słucha. State Manufacture Terror z debiutanckiej epki, której jeszcze nie ma. Premiera zapewne. Nie pytajcie się mnie, jak nazywa się ta piosenka, bo nie wiem, ale dla mnie okej. Epka będzie gotowa, w Europie zostanie wydana na trasę z Flower. Raus, teraz raus. Ekipa z Katowic, z Białegostoku, z Syberii. Grają brudno, szybko, krastowo i grindowo. W ogóle niegrzeczni są, bo strasznie brzydkie słowa śpiewają. Wypipczymy to wszystko, to będzie pi. Jeden wielki pi. Raus.

Zdychaj. Mówiłem, że będzie pi, ale to w sumie dobrze słychać. To jest nagranie z próby i tego się fajnie słucha w sumie. To ma tak być, po prostu. To jest dobre. Zespół Raus można złapać 7 września w Warszawie, między innymi z zespołem Castet Faul Techniczny, na koncercie Zróbmy Dizota. Złapcie Raus. Ekipa się dopiero rozkręca. Będzie fajnie. Pozostajemy na południu, pozostajemy w tym kraju. Było pi, będzie sz, zespół Szmer, czyli zespół, który ma na koncie kasetę i z tej kasety posłuchamy piosenki. Zespół imigrantów z Malmy, który chyba już teraz, nie wiem, mieszka w Polsce, próbuje w Polsce. Ci, co byli na przykład na Ultra House Picnic w Żelebsku, widzieli ich w akcji i wiedzą, że dali pewnie jeden z lepszych występów na tym festiwalu. Młoda ekipa, no, całkiem nowy zespół, bardzo sprawna ekipa, zespół Szmer I Won't.

No a jak inaczej? Czyli było tak, Raus z południa, ich ziomki z Szmer, a teraz Urok, zespół z południa, krastująco, grindujący, to wszystko, czajcie już, jest bardzo zbliżone do siebie. Urok grał niedawno trasę ze Szmerem i z Surowicą, do tego właśnie jeszcze zespół kolejny na S, czyli Surowice, czyli macie

raus, macie surowice, macie szmer i macie urok, czyli w skrócie rszu. Urok niedługo wydaje płytę swoją i z tych nagrań, też jeszcze nie granych za bardzo, posłuchamy piosenki, jednej z piosenek z tej kilkunastominutowej płyty pod tytułem Sen, grupa Urok.

To tak dobrze brzmi urok, to tak dobrze brzmi szmer, że Raus z tymi swoimi nagraniami z próby muszą bardzo szybko iść do studia, żeby równie dobrze nagrać swoje piosenki. Surowicy wam puszczać nie będę na ten moment, bo się już osłuchaliście, płyta jest dostępna, Split z Slavem Kustem, wydano na przykład w DIY Koło Records. Jesteśmy w połowie, to jest jakiś półmetek, musimy trochę odpocząć od tego. Jak wspominałem na początku, gdzieś tam chcę sobie pograć rzeczy, niekoniecznie nowe, ale rzeczy, które też sobie gdzieś słucham, lubię, z pogranicza muzyki pojebanej, ale też osadzonej w jazzie, jazz jeszcze później. LXMP, jak kto woli, czyli zespół niemłody, chyba z 2009 roku, jeśli dobrze pamiętam. Piotrek na syntezatorach, te wszystkie korgi, i Macio Moretti na perkusji, na syntezatorze basowym i różne te wszystkie dziwne rzeczy, na których ja się osobiście nie znam. Muzyka backward music, nie wiem jak to powiedzieć po polsku. Muzyka pojebana, to jest chyba najlepsze tłumaczenie, jakie mi się udało wymyśleć dla tej muzyki. Na tyle pojebana, że po prostu jest piękna, relaksująca i mądra zarazem. No i trzeba umieć. Kilka płyt na koncie, to nie jest, tak jak powiedziałem, nowy zespół. Z płyty którejś tam, wybaczcie, ale teraz wam nie powiem z której, jedna z moich ulubionych piosenek Rocket, Rocket, Rocket, Rocket.

0: Tytyry. Tak, to już koniec.
1: Oh, honey, where is my favorite radio
0: Jestem, jestem. Pozostajemy w klimacie podobnym. Cinema Cinema. To też nie młody zespół. Powstali, jak LXMP powstało w 2009, to Cinema Cinema rok wcześniej. To jest dwóch kuzynów, Ev i Paul, którzy się urodzili na Brooklynie. I są punkami, ale nie grają punka. Grają, za chwilę sami ocenicie i same ocenicie, co grają. Mówi się o nich Experimental Punks. Ja osobiście nie znajduję. Experimental, tak, ale Experimental, no to nie wiem. Zespół chyba od dekady koncertuje z Black Flag, nagrywają się w BC Studio na Brooklynie, czyli tam, gdzie Sonic Youth z ich inżynierem dźwięku robią rzeczy. Mają trzy płyty na koncie, są bardzo aktywni i no posłuchajcie, jeśli nie znacie, może akurat będzie to coś, co wejdzie do waszej biblioteki muzycznej, zespół Cinema Cinema w piosence Cyclops.

0: No tak, tak gra cinema, cinema. Ciekaw jestem, co myślicie. Wracamy do czadów, wracamy do punk rocka, hardcore pana. Francja, wybaczcie, Gimou, jak to się mówi?
1: Gimou.
0: Coś takiego. To jest zespół, który powstał parę lat temu, dosłownie, 2021-2022 rok. Krótkie demo i epka została wydana we wrześniu własnym sumptem w 2023 roku. Zespół z Paryża. Nie wiem, jak słucham sobie tej epki, to trochę mi to przypomina momentami oczywiście. Trochę brzmienie, trochę sposób grania na gitarze, trochę wokal, ohydę polską. No ale to są jakieś tam moje własne skojarzenia. Bardzo mocno polityczny zespół. Wydaje mi się, że zespół idealny na takie festiwale jak Izero czy UCP. Posłuchajcie. Wybaczcie, znowu będę mówić po francusku. Cotard Tango.

krótko, szybko i na temat. Zespół Gimel z Francji, z Paryża. Polecam tą epkę. Wydał zespół sam, własnym sumptem. Warto się z nimi skontaktować i wspierać takie zespoły, które sami sobie wydają, same sobie wydają płyty. Skoro wspomniałem o Hydę, czyli Lublin, to mamy całkiem nowy zespół z Lublina, który nazywa się Na Krawędzi, w którym grają i starzy załoganci, i młoda ekipa. Weterani z grupy Przeciw. Ciekaw jestem, czy usłyszycie jakieś echa. Ja nie będę sugerował póki co. Piosenka nosi tytuł Dlaczego? To jest jedyna piosenka, która została opublikowana jako utwór demo na Bandcampie zespołu. Na tyle ciekawy i na tyle, powiedziałbym, zaskakująco świeży, jeśli chodzi o Lublin, bo w tym kontekście mówię, że warto zaprezentować, warto zapoznać się z zespołem Na Krawędzi w piosence Dlaczego?

0: Słychać tam było trochę przejebane, czy tylko ja to słyszałem? Zespół Na Krawędzi z Lublina. Zespół, którym warto się zainteresować i zapraszać ich na koncerty. Sprawdźcie ich na Bandcampie. Wróćmy do trasy Flower po Europie, która rozpoczyna się 23 sierpnia w Berlinie. Już wcześniej mówiłem te daty, jakie grają razem z State Manufactured Terror. Nas interesują daty w zasadzie dwie w Polsce, 24 sierpnia Białystok, 26 sierpnia Wrocław, ale ci z Was, co mieszkają na południu, 27 sierpnia to jest Praga i 28 Brno. Zespół gra trasę w Europie aż do 14 września, będąc Chorwacja, Włochy, Francja, Anglia, Holandia, Dania i Niemcy z powrotem. Ostatni koncert 14 września w Lipsku. Posłuchajmy, jak Flower gra na żywo. To jest świeże nagranie z 25 maja z Montrealu, z klubu Dirty World. Nie najgorszej jakości nagranie. Piosenka nazywa się American Arms i to jest tak dosyć, powiedziałbym, z pierwszej płyty, z tej debiutanckiej, długogrającej płyty utwór, którym zespół bardzo często rozpoczyna swoje koncerty, dosyć mocno rozbudowany. No, słychać tam nozję, ale myślę, że nie ma sensu tak mocno się fiksować na tym. To, że gitara trochę podobnie brzmi i że wokal troszeczkę też jest podobny, to mimo wszystko tam jest też dużo innych rzeczy. Można znaleźć własne inspiracje, a można też ich nie szukać. Potraktujmy Flower jako, dla mnie przynajmniej, świeży zespół, który dużo świeżości wnosi swoją postawą, bardzo mocno propalestyńską. Wolność dla Palestyny, zespół Flower z nagrania koncertowego z Montrealu już niedługo w Białymstoku 24 września i 26 września we Wrocławiu na CRK. American Arms.
1: We want to extend love and solidarity to the Palestinian people and their struggle, and also not to forget that we are here also living on occupied land. We're in New York City, in Philly, where some of us are from, and for Montreal as well. This is occupied territory of indigenous people, and Israel is doing that as well. So fuck the United States, fuck Canada, and fuck Israel.

Tak brzmi Flower na żywo. American Alms z debiutanckiej płyty Hardly a Dream. Zespół do zobaczenia na żywo na dwóch koncertach w Polsce 24 sierpnia w Białymstoku na Borderline Fest i dwa dni później 26 sierpnia we Wrocławiu na CRK. Na zakończenie wróćmy do Wielkiej Brytanii. Mamy trzy zespoły ciekawe, trzy nowe zespoły, które wydaje mi się warto posłuchać, warto się z nimi zapoznać. Zespoły z coraz silniejszej queer-punkowej, bardzo młodej wiekowo sceny na południu Wielkiej Brytanii. Pierwszym z tych zespołów jest zespół Dead Name w piosence The Tories Are Not a Vibe. Wiadomo, o co chodzi. Raz, że młodzieżowy język, dwa, że trochę proroczy tekst, biorąc pod uwagę wyniki wyborów w Wielkiej Brytanii. Zacznijmy właśnie od Dead Name, potem zespół Traidora, związany z nimi, ale parę słów o tym później, a na końcu wrócimy do Bristolu, z którego zaczęliśmy audycję. Więc tymczasem Dead Name, The Tories Are Not a Vibe.

kradły nam się jakieś gadki ze studia na koniec tej piosenki. Teraz Traidora and Corpo Transieno de Odio, czyli A Trans Body Full of Hate. Zespół powiązany z Dead Name, zespół z Londynu, grający bardzo ciekawą punkową muzykę z tej silnej sceny queer punkowej. Posłuchajcie, zapoznajcie się z Traidora.

0: This is Radio Freedom. This is Radio Freedom. This is Radio Freedom. This is Radio Freedom.
1: Tridora, a trans body full of hate. Basistka Ewa prowadzi własny label Dysphoria Discos. Możecie zobaczyć, co wydaje, jaką muzykę, pod adresem dysphoriarecords.com. Zapoznajcie się głębiej z queerpunkową sceną w Wielkiej Brytanii. Dead Name, Tridora i ostatni na dzisiaj, trzeci przedstawiciel tejże sceny z południa Wielkiej Brytanii. Jak mówiłem, że Redsu pochodzi z Bristolu i Leeds, to oczywiście kłamałem. Bradford i Leeds. Tak to jest, jak dwa ulubione miasta w Wielkiej Brytanii mi się mylą. Menthol Lungs. Młodzież, niepełnoletnia jeszcze. Miałem okazję widzieć ich na koncercie w pubie w Bristolu, czyli grali nielegalnie, byli tam nielegalnie. Dawno nie widziałem tyle energii, tyle radości z jeszcze nauki z obsługiwania instrumentów. Nie przeszkadzało to im w robieniu hałasu, w przekazaniu tekstów, jakie piszą. Zespół, nie ma sensu tłumaczyć, po prostu przeczytam, co o sobie mówię. We are menthol lungs and we are old school meets new school tobacco advocating, high tempo, west country, food sales worshipping, communist hardcore punk band from Wiltshire. We hate the police, the state and the capital and we love cider, smoking and blast beats. Uwielbiam ich. Posłuchamy na koniec ich własnej wersji hitu hardkorowego. Na pewno go rozpoznacie. Piosenka nosi tytuł Speak West Country English or Die. To już nie pierwszy punkowy zespół z Wielkiej Brytanii, który nawiązuje do tego hitu. W refrenie mamy tak: pracujesz w nieruchomościach, to ciebie nienawidzę, nie mów do mnie mate, speak West Country English or die. Zespół Menthol Lungs. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że do usłyszenia. To tyle ze świętej propagandy. Menthol Lungs, ciao.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Nowości płytowe. Władysław Bałtycki przed mikrofonem. Dziś mam zamiar przedstawić płytę zespołu Muse. Płyta nazywa się The Wow Signal. I to 10. album studyjny tego angielskiego zespołu rockowego. Został wydany 26 czerwca 2026. Został wyprodukowany przez Muse, przez Alexa von Korfa i Dana Lancastera. Lider zespołu Matt Bellamy powiedział, że Lancaster namówił Muse do stworzenia bardziej nowoczesnego brzmienia. Teksty poruszają tematykę kosmicznej tajemnicy i są inspirowane rozstaniem Bellamy'ego z modelką Elle Evans. W utworze Hush gościnnie występuje wokalistka Ellie Goulding. Utwory Unraveling, Be With You, Cryogen, Hexagons i Night Shift Superstar zostały wydane jako single. Trasa koncertowa po Ameryce Północnej ma się rozpocząć w lipcu. W połowie 2025 roku lider zespołu Matt Bellamy rozstał się ze swoją żoną, modelką Elle Evans. Aby móc skupić się na dzieciach, Muse odwołał zaplanowane na luty 26 koncerty w RPA, Indiach i Emiratach Arabskich. Rozstanie wpłynęło na pisanie albumu, który Bellamy napisał głównie pod koniec 25 roku, w głębi tego zmieniającego życie doświadczenia. Powiedział, że The Wow Signal mógł być najłatwiejszym albumem Muse do stworzenia. Po prostu wylewał się ze mnie. To było takie katarsis. Stało się dla mnie kołem ratunkowym. Album porusza tematy kosmicznej tajemnicy i możliwości kontaktu z czymś o wiele większym od nas samych. Tytuł pochodzi z wąskopasmowego sygnału radiowego z 1977 roku, który rzekomo sugerował istnienie inteligentnego życia pozaziemskiego. 8 utworów zostało wyprodukowanych przez Dana Lancastera, a 2 przez Alexa von Korfa. Lancaster jest członkiem trasy koncertowej Muse od maja 2022 roku. Po samodzielnym wyprodukowaniu kilku albumów Muse postanowiło trochę odpuścić. Bellamy przyznał również, że wpływ miał na niego wokalista Coldplay Chris Martin, który zachęcał go do częstszej współpracy. Bellamy opisał członków zespołu jako maniaków kontroli, którzy początkowo nie lubili otrzymywać instrukcji, ale powiedział, że Lancaster naciskał na nich w nowy sposób, aby stworzyć bardziej świeże i nowoczesne brzmienie. Porównał go do członka zespołu. W utworze Hush występuje wokalistka Ellie Goulding, która pracowała w tym samym studiu co Muse i została zaproszona do dodania wokalu. Bellamy powiedział, wtedy po prostu przekształciliśmy to w duet. Zaśpiewała to w kilku podejściach i 1,5 godziny później mieliśmy piosenkę. Zespół Muse rozpoczął europejską trasę festiwalową w czerwcu 2025 roku i wydał singiel Unraveling. W marcu 26 zespół Muse wydał Be With You i ogłosił tytuł albumu oraz datę premiery. Zespół promował ogłoszenie, wysyłając tablet na wysokość 33 km nad ziemią za pośrednictwem angielskiej firmy aeronautycznej Sent Into Space. 27 marca Muse ogłosiło trasę koncertową po Ameryce Północnej, która ma rozpocząć się w lipcu. W kwietniu zagrali mały koncert w londyńskim Brixton Academy i zaprezentowali Cryogen. Został on wydany jako 3 singiel w kwietniu, po którym nastąpiły Hexagons w maju i Night Shift Superstar w czerwcu. Według agregatora recenzji Metacritic, The Wow Signal otrzymał ogólnie pozytywne recenzje. Na podstawie średniej ważonej ocen 76 na 100, na podstawie 7 ocen krytyków. Agregator recenzji Any Decent Music przyznał mu średnią ważoną ocen 7,1 na 10 na podstawie ocen 10 krytyków. W Rolling Stone John Dolan napisał, że jak to często bywa w przypadku tego ostentacyjnie bombastycznego brytyjskiego zespołu, ich muzyka nie tyle powala, co wręcz wbija w fotel, zmuszając do uległości. Chwalił bardziej stonowany utwór finałowy Space Debris jako dowód na to, że byłoby w porządku, gdyby Muse otrzymało nieco mniej intensywną atmosferę. Oczywiście, gdyby tak zrobili, nie byliby Muse. No to teraz lista utworów. Wszystkie zostały napisane przez Matthew Bellamy'ego, Dominika Howarda, Christophera Wolstenholma i Dana Lancastera. A oto tytuły tych utworów. The Dark Forest, Night Shift Superstar, Shimmering Scares, Cryogen, Be With You, Hexagons, The Sickness in You and I, Unraveling, Hush, gościnnie Ellie Goulding i na koniec Space Debris. Ja tego jeszcze przypomnę, że Muse to Matt Bellamy, wokal, gitara, klawisze, aranżacja chórków, aranżacja smyczków, orkiestracja, kierownictwo artystyczne, Dominic Howard, perkusja, kierownictwo artystyczne, Chris Wolstenholm, bas, wokal wspierający, inżynieria, kierownictwo artystyczne i cała masa muzyków wspierających. Posłuchajmy więc sobie zespół Muse, rok 2026, a płyta nazywa się The Wow Signal.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie w mojej kolejnej odsłonie audycji Bez Znieczulenia. Dzisiaj będzie troszkę bardziej tatuatorsko, bo już od dawna zapowiadałam, że audycja będzie poświęcona muzyce i tatuażom, a jednak w dużej mierze jest poświęcona muzyce, więc troszeczkę postanowiłam dzisiaj odwrócić sytuację. Moim gościem jest Piotr Norman Chwała, tatuator z naszego Hardcore Tattoo. Cześć Piotrek.
2: Cześć, cześć Kasiu. Chciałem tu wszystkich przywitać również w tej audycji, więc zobaczymy, co ciekawego dzisiaj Kasia dla nas przygotowała.
1: No właśnie, ja liczę tutaj na ciekawe rzeczy z twojej strony. Tak naprawdę to chciałabym zacząć od muzyki i tatuaży, bo jakby zarówno ty, jak i ja, zarówno całe Hardcore Tattoo, jesteśmy wszyscy mocno związani z tatuażami. Ja organizuję koncerty, wydaję muzykę, ty grasz na gitarze, na basie. Oczywiście oboje jesteśmy zaangażowani w tą muzyczną scenę. Ja tak się zastanawiam, zastanawiałam się nad wpływem muzyki na tatuaże i tatuaży na muzykę. Tak naprawdę chodzi mi o takie wzajemne przenikanie się tych scen, bo oczywiście jest to przenikanie.
2: No jest, jest to przenikanie, które jakby dzieje się od wielu lat. Zwłaszcza od tak naprawdę rewolucji seksualnej i hipisów, tego wszystko, co się dzieje z rock'n'rollem od lat 60. I jakby to coraz bardziej zaczyna działać razem, iść jednotorowo. Czyli staje się to jednym elementem, który spaja te obie dziedziny sztuki. Przez bardzo długi czas alternatywne, takie trochę zakazane, trochę gdzieś undergroundowe, a teraz coraz bardziej mainstreamowe i takie, które stają się jakby normalnością.
1: Właśnie sztuki tutaj dodałeś, że no bo to już oczywiście, tak, no już wszyscy wiemy, bo jesteśmy związani z tatuażami, wiemy, że tatuaże to
2: sztuka. No tak, no sztuka, no tak naprawdę sztuką były od tysięcy lat tak naprawdę, bo chociażby najstarszy znany nam obiekt człowieka, mumii zamarzniętego, czyli tego ociego, który został znaleziony gdzieś tam w Alpach, który ma kilka tysięcy lat. No, jego ciało jest pokryte tatuażami. One wtedy miały jakby, były związane z sferą magiczną. Potem po prostu służyło to ozdabianiu ciała, nie tylko w Europie, ale też w Azji. I one cały czas jakby były z nami. I tak naprawdę potężny boom na to wszystko znowu zaczął się w okolicy XIX, już XX wieku. Natomiast potem one znowu jakby zeszły do podziemia. No i lata 90., 80., czy już lata 70. zaczynają one jakby pokazywać, znowu jakby mają jakiś taki, można powiedzieć, jakieś znaczenie plemienne, ponieważ jakby posiadacze tatuaży grupowali się razem, bo to nie było tak naprawdę, to nie była wtedy jakaś moda, tylko to był styl życia i wszyscy ludzie tworzyli jakby jedno plemię, nie?
1: No właśnie, i tutaj tak w sumie już znowu troszkę zeszliśmy z tej muzyki, ale powiedziałeś też ciekawą rzecz, moda, bo faktycznie, no teraz nie wiem, czy do tego nawiążemy i tutaj wrócimy do muzyki, czy powiemy trochę o tej modzie, bo faktycznie w dzisiejszych czasach to te tatuaże są modne. Mam nadzieję, że nie tylko modne, że one coś więcej niosą ze sobą.
2: Też mam nadzieję, że też niosą trochę więcej. Na pewno dla pewnej grupy równie osób tak. Natomiast no, kiedy jakby ja zaczynałem się interesować sztuką tatuażu gdzieś tam w latach, pod koniec lat 90., początki 2000, kiedy zaczynałem tatuować, to faktycznie to ludzie, którzy faktycznie mieli jakieś tam tatuaże i to raczej to była grupa dość hermetyczna, nie? Jeszcze zwłaszcza w Polsce, gdzie w czasach komunistycznych i władzy słusznie minionej, no to kojarzyło się tylko w jeden sposób, że albo kryminał, albo żołnierze, albo marynarze. Natomiast potem jakby związane to też było z kulturą, nie wiem, punk rockową, rockową. I ci ludzie, jakby posiadający tatuaże, grupowali się w jakieś tam plemiona i każdym wiedział, że o kurczę, jest tatuaż i na pewno jest jakby jest swój, nie? Nie trzyma z władzą, czy jest jakby alternatywny.
1: No właśnie, tutaj wspomnieliśmy o tym, że można, że patrzyło się na tatuaż, czy patrzy się na tatuaż i coś już wiadomo. No i to mają do siebie chyba też te muzyczne tatuaże, nie? No bo tak mi się wydaje, no jeżeli ktoś sobie tatuuje logo kapeli i druga osoba, która to logo widzi i słucha tej samej muzyki, no to już jest nić porozumienia.
2: No to na pewno, no wiadomo, że nie tatuuje się sobie człowiek loga Slayera, ponieważ bardzo kocha słuchać Zenka Martyniuka, a robi to tylko ze względu na to, żeby się przypodobać tłumowi. No, może tacy są.
1: Może są.
2: natomiast zwykle tak, że jeżeli widzi się nie wiem, pewien schemat, pewną rzeczą tak, od razu widzi się, że ten człowiek, aha, można z nim pogadać, można podejść, przypuszczalnie coś wniesie do tej rozmowy o kapelach, czy na przykład o muzyce, czy czymkolwiek innym, prawda?
1: No, bo tutaj nie tylko loga w sumie, no są, no nie, na przykład, no są tatuaże, które są specyficzne dla niektórych subkultur, nie? Na tak. przykład pajęczyna na łokciu.
2: Zdecydowanie, to wiadomo, że tutaj pewne rzeczy, czy nie wiem, no wiadomo, że teraz, tak jak mówię, no tatuaże stają się modne i pojawiają się na przykład w szeroko pojętym społeczeństwie tatuaże, chociażby związane z grypserą, które tak naprawdę no, są tylko ozdobą i nic nie znaczą, tak? Chociażby to, że ktoś sobie wytatuuje łezkę pod okiem, w tym momencie to jest, o Boże, bo to jest modne, nie? A tak naprawdę no, ma to zupełnie inne znaczenie i no dziwnie czasem to jest tak, popatrzeć na takich ludzi na ulicy, że tutaj ktoś ma łezkę pod okiem, a na sobie ciuchy za 10 tysięcy złotych. No to takie trochę drobny dysonans poznawczy.
1: I to jest ta moda, o której wcześniej wspominaliśmy. Znaczy ja uważam, że nie ma nic złego w tym, że tatuaże na przykład są robione jako ozdoby, no bo nie wszystkie nasze tatuaże mają znaczenie, to wszyscy wiemy, że im więcej masz tatuaży, to pewne rzeczy robisz sobie tylko dla ozdoby. No ale rzeczywiście, żeby coś tam jeszcze szło za tym, a nie już taka totalna tylko moda i żeby się, tak jak mówiłaś, przypodobać ogółowi.
2: Tak,
1: albo komuś, nie wiem, komu nawet.
2: Nie wiem, bo w tym momencie, Boże, będę bardziej hardkorowo wyglądał, mi się wydzieram, nie? No okej, dobrze, no. W wielu kulturach to też oznaczało jakiś tam sposób ozdabiania się czy mody, chociażby w Japonii. Gdzie faktycznie te tatuaże po prostu zastępowały kimono, na które nie było stać, na przykład. I to rozumiem, natomiast no tak jak mówię, no fajnie jest to, żeby to miało jakieś znaczenie dla kogoś, nie? Nie wiem, nie tatuujesz sobie, tutaj akurat się zawsze śmiałem, taka anegdota, że kiedyś śmialiśmy się z moim kolegą, którego tatuowałem, robiłem mu jakąś tam postać historyczną i on mówi, ja już wiem, dlaczego mi robisz ten tatuaż. Ja pytam się, dlaczego? No, wiesz co, bo w zeszłym tygodniu zdechła moja ukochana złota rybka Florian, nie? No, to takie trochę zabawne, no ale no, mimo wszystko, nie? Że jest to jakieś znaczenie dla każdego, nie? I nieważne jakie, czy to będzie właśnie moda, czy to, co w czasach, kiedy faktycznie tworzyło się to plemię. Fajnie, że ten tatuaż się rozwija, żeby był dobry i żeby przede wszystkim no dla kogoś wewnętrznie już
1: to. Tak, właśnie, żeby dla nas coś znaczył, tak, nie? Może być dla nas tylko ozdobą, ale żeby on coś dla nas znaczył. Mi też tutaj się nasuwa od razu taka rzecz, że krąży taka grafika w internecie kiedyś i dziś i jest tam rysunek człowieka kiedyś, który ma wytatuowaną klatę, brzuch i plecy. Natomiast jest też teraz taka grafika przedstawiająca gościa, który ma wytatuowaną tylko szyję i tylko dłonie, bo to najbardziej widać.
2: No tak, tak. No, wtedy, kiedy ja zaczynałem jakąś przygodę z tatuażami i to wszystko było jeszcze jakieś po powijakach tutaj w Polsce, to faktycznie zaczynało się najpierw od miejsc, których nie widać, a potem jak już człowiek naprawdę żywcem nie ma miejsca na to, żeby wytatuować się gdzieś w niewidocznym miejscu, no to dobra, zaczynał gdzieś tam przed ramiona. No ja sam pamiętam doskonale, że byłem dorosłym człowiekiem i jak ja miałem taki kurde, no nie wiem, czy to przed ramię już zrobić, czy nie, czy to, kurczę, bo to jeszcze już trochę za bardzo widać, nie wiem, no to tak trochę było. No teraz właśnie dzieciaki, czy tam ludzie najpierw właśnie zaczynają od szyi i potem, a może gdzieś tutaj, a może gdzieś tutaj w mniej widocznym miejscu, ale faktycznie zwykle jest tak, że to najfajniej właśnie widać się nieraz na plaży czy na basenie, gdzie widać, kto się tatuował przed 2000 rokiem, czy tam 2010, a po, nie?
1: No właśnie, bo ja tak na ciebie patrzę i właśnie no ty, mimo że lata tatuujesz, mimo że pamiętasz początki sceny tatuażu w Polsce, szyja cały czas goła.
2: Tak, plecy gołe.
1: I jedna dłoń jeszcze goła, a przychodzą do nas, do studia 20-latkowie, no, którzy już tak naprawdę nie mają miejsca nawet na twarzach. No, no ale dobra, no co się komu podoba, niech się podoba, tylko żeby każdy wiedział też, jakie wiążą się z tym konsekwencje, bo no, wytatuowanie sobie twarzy, mimo że tatuaże są coraz bardziej popularne, no to jednak te widoczne miejsca, mimo że jesteśmy w studiu tatuażu i powinniśmy mówić tak, tatuujcie się na potęgę, no to jednak chyba to warto wziąć jeszcze pod rozwagę. No, tatuowanie szyi i dłoni.
2: Należy pamiętać, że niestety nasza mentalność, naszego społeczeństwa niestety jeszcze pozostała po prawej stronie Odry. I to nie jest tak, że jak na przykład mieszkałem parę lat za granicą, gdzie tak naprawdę nie ma problemu z tym, żeby kierownik banku był wyrąbany, kurczę, praktycznie razem z głową i z dłońmi, ponieważ oni jakby są całą kulturę tatuażu, mają inne podejście zupełnie do tego, inną mentalność, która niestety w tym kraju się jeszcze tak bardzo nie zmieniła, chociaż się bardzo zmienia. I tak, no ja zawsze pytam, jeżeli ktoś przychodzi do mnie i zawsze pytałem, czy naprawdę jest pewne, że jego pierwszym tatuażem to będzie pół szyi, czy nie wiem, połowa głowy, czy obie dłonie, czy musi zdać sobie sprawę z tego, czy on sobie z tym poradzi. Bo ja dla mnie to jest po prostu zarabianie pieniędzy też czasem. Ale czy ta osoba, która właśnie ten tatuaż sobie robi jako pierwszy tatuaż, czy jej ma na tyle jaj, za przeproszeniem, żeby dalej potem z tym funkcjonować i poradzić sobie chociażby z podejściem obecnym, dalej społecznym podejściem do tego, że mimo wszystko jest to bardzo widoczne miejsce, którego nie zasłoni.
1: No, dokładnie, ale się zagadaliśmy, a że nie będziemy cały czas gadać, no też muzycznie by było, trzeba coś tutaj puścić, muzyka i tatuaże w końcu. Dzisiaj będziemy puszczać to, co ty lubisz, no, także masz okazję się popisać.
2: Oboje lubimy. Nie no, tutaj jeśli chodzi o muzykę, to naprawdę jest to szereg różnych utworów, różnych stylów muzycznych, to też się przenikały.
1: Z tatuażem też...
2: To może zacznijmy od takiej kapeli, która w sumie rozpoczęła moją przygodę z cięższą muzyką na początku lat 2000 lat, gdzie pierwsza jako taka wpadła i to będzie Biohazard.
1: O, Biohazard, ja również bardzo lubię, to trafiłeś. Co posłuchamy?
2: Myślę, że Judgment Night z Onyxem, bo tutaj to jest też związane z tym, że jakby wcześniej ta kultura hip-hopu bardziej funkcjonowała w moim życiu.
1: Dobrze, no to w takim razie zapraszamy.

0: Przypominam, że w sumie zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że tatuaże i muzyka są to dwie dziedziny, które się przenikają. I jako pierwszy numer, bo taka miała być chyba nasza myśl przewodnia, już sama nie wiem, bo naprawdę bardzo dużo tematów mamy do poruszenia i widzę, że nam się dobrze rozmawia, ale tak czy siak, no, pozostańmy na razie trochę przy tym, czyli muzyka i tatuaże. I jako pierwszy kawałek puściłeś Biohazard. Dlaczego akurat on w tej naszej tematyce ci się nasunął?
1: No, należy pamiętać, że jakby chłopaki w latach 90. i tam 2000, początku 2000, no dla mnie to było takie pierwsze zderzenie, nie, z ludźmi wytatuowanymi naprawdę bardzo mocno.
0: Nowy Jork w
1: Nowy
0: końcu.
1: Jork, tak, właśnie Brooklyn. Też mówię, poniekąd też jakby połączenie tego wszystkiego, nawiązanie wcześniej do jakby kultury hip-hopu, graffiti, połączenie jednej i drugiej sztuki, które nagle wbiły mi się bardzo mocno takim potężnym stalowym ćwiekiem gdzieś w głowę. I to były takie pierwsze jakby myśli, gdzie kurczę, fajne jest, to jest fajne, ciekawe jak się to robi, nie? I to jakby to Biohazard i to wszystko się jakby zaczęło, od tego zaczęło się jakby myślenie w ogóle o przygodzie ze sztuką tatuażu w moim wypadku, a to nie będę ukrywał, że miałem lat 14,
0: Czyli
1: więc
0: ile lat temu?
1: oj dużo.
0: Dużo. Dobra, a co? No to dobrze, to już wiemy Biohazard, to wcześniej się zagadaliśmy, to teraz troszkę pojedźmy bardziej muzycznie. Co następne i dlaczego?
1: Myślę, że też następnym takim, myślę, że taką następną kapelą to będzie Slayer. Dlaczego Slayer? Slayer też jakby jest związany jakby z tą całą podwaliną pod pewne rzeczy. Kawałek tutaj, który chciałbym zaprezentować, to jest I Hate You.

0: Rozmawiamy o muzyce i tatuażach. W sumie sama mam na sobie trochę muzycznych tatuaży. Między innymi dwa zrobione przez ciebie i jeden, który się robi. Między innymi mam na kolanach HC, czyli od Hardcore. Oczywiście mam czachę Blood for Blood. No i na plecach tam połączenie dużego tatuażu z cytatem z Madballa. Ale się zastanawiam, czy ty dużo, no bo te trzy są od ciebie, czy dużo w swoim życiu tatuatorskim, które jest długie, bo ile lat tatuujesz?
1: No, z początki 2005, 2006 faktycznie już takie tatuowanie, to już będzie no, moje tatuatorstwo na dobrą sprawę od samych początków, no może sobie samo chodzić do sklepu po fajki, więc już 18 lat.
0: No i alkohol. No, no to a do tego jeszcze wrócimy, więc trochę tatuujesz, dużo takich muzycznych tatuaży zrobiłeś, w sensie nie tylko loga, ale jakieś cytaty, jakieś...
1: No zdarzało się sporo takich tatuaży. Nie pamiętam teraz wszystkich. Kilka na pewno jakichś okładek robiłem. Mam kolegów, którzy są bardzo mocno zaangażowani w scenę black metalową i naprawdę są chodzącymi reklamami okładek dwóch kapel metalowych, black metalowych.
0: Jakich?
1: Jedno to jest Vatain, a drugi to jest Marduk. Tak samo mam kolegę, który też jest bardzo mocno zaangażowany w scenę znowu tutaj thrash metalową, któremu też robiłem mnóstwo takich małych tatuaży kolorowych, które były też jakby fragmentami okładek. To też fajnie wyglądało i też było, stanowiło fajne wyzwanie, żeby na przykład odwzorować w naprawdę mikroskali okładkę z lat 80. gdzie wiadomo, że ta sztuka lat 80. jest taka bardzo mocno, można powiedzieć, rustykalnie kolorowa.
0: A jest na przykład jakaś kapela, z której szczególnie byś chciał coś zatatuować?
1: Szczerze mówiąc nie mam czegoś takiego.
0: Ale lubisz robić muzyczne tatuaże.
1: Tak, nie ma problemu.
0: No, ogólnie w Hardcore Tattoo lubimy muzyczne tatuaże robić, lubimy, tak, że jak ogólnie lubimy więc muzykę, więc jak
1: Możemy sobie tatuować dużo takich muzycznych rzeczy i one są zawsze spoko i zawsze chętnie je wykonujemy.
0: Także jakbyście chcieli jakiś muzyczny tatuaż, to wiecie, gdzie nas szukać. Czego teraz posłuchamy?
1: No myślę, że teraz znowu wracamy do Nowego Jorku i posłuchamy sobie Wu-Tang Clan.

0: Wu-Tang Clan i w ogóle muszę wam właśnie powiedzieć, że tak sobie przypomniałam, że robiliśmy ostatnio w studiu, a propos tych widocznych dziar, robiliśmy logo na twarzy. Pewnie nie każdy by się zdecydował
1: Tak,
0: na
1: tak,
0: taki tatuaż.
1: tak.
0: Mimo, że jesteś fanem, to nie wiem, czy byś się zdecydował.
1: Na twarzy chyba nie, ale na pewno gdzieś jeszcze to logo sobie musi znaleźć miejsce, ponieważ jest to jakby skład, który bardzo mocno też się wyrył w kulturze nie tylko hip-hopowej, ale też ogólnie związanej z muzyką i jakimś takim hardkorowym podejściem do bardzo wielu tematów.
0: Dobra. To co, może teraz kolejny numer? Jaki byś chciał usłyszeć?
1: Wiecie co, to może wrócimy do naszego cudownego kraju. Wracamy samolotem z Ameryki prosto do Polski. I może teraz tak trochę nawiązując do tego, że jest to mimo wszystko jedno i drugie jest sztuką, a do sztuki potrzebna jest wena, więc...
0: W sensie jedno i drugie, tatuaż i muzyka.
1: Tak, i do jednego i do drugiego potrzebna jest wena, więc zapraszam do wysłuchania Kalibra 44.

0: Mówiliśmy wcześniej, że już trochę na tej scenie jesteś, trochę tak w dużym cudzysłowie, bo tak naprawdę pamiętasz początki sceny tatuatorskiej zarówno w Polsce, jak i w naszym tutaj rodzimym Krakowie. Zresztą no ja też, bo ja też tam no to
1: Zdecydowanie tak.
0: trochę w tym wszystkim brałam udział. Mamy, przecież pamiętamy nasze, pamiętamy pierwsze konwenty tatuażu.
1: Tak, w cudownej klimatyzowanej sali krakowskiej Rotundy, gdzie pod kapał z sufitu, ale wszyscy się lubili, kochali i wszyscy zbijali ze sobą piątki, bo niestety no, ta brać tatuatorska, nie tylko krakowska, ale też polska, no, była na tyle mała,
0: To, że nie, że niestety, stety,
1: albo stety
0: bo to było,
1: właściwie.
0: właśnie w sumie
1: To,
0: bardzo fajne.
1: tak, to było fajne, że wszyscy się znali, wszyscy jakby dążyli do tego, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki i bardzo mocno się wspierali. I ja na przykład pamiętam taką sytuację chyba z któregoś z pierwszych konwentów właśnie w Krakowie, nie pamiętam, który to był rok.
0: Przypomnijmy sobie około, bo ja też nie mogę sobie przypomnieć, żeby chociaż słuchacze, którzy totalnie niezorientowani są w tym temacie.
1: To był chyba 2006, pierwszy taki
0: No
1: tatu.
0: właśnie, coś po 2000, nie?
1: Tak. To było, pamiętam, że w Rotundzie tam, pamiętam plakat jak dzisiaj, którego rysował Piotrek Tatoń, taką czachę. I to właśnie, pamiętam, że to właśnie było takie krakowskie właśnie z taką czachą. I to był taki pierwszy konwent, pamiętam, że strasznie się jarałem, jak kupiłem bilety, poszliśmy tam z kolegami, ja pamiętam wtedy, tutaj serdecznie chciałem pozdrowić mojego kolegę, z którym zaczynałem profesjonalne tatuowanie, który obecnie ma studio w Tarnowie. Także pozdrawiam Cię, Marcin, bardzo serdecznie. Wtedy razem kupiliśmy pierwszą maszynkę na spółę i wymienialiśmy się nią. On we wtorek, ja w środę, każdy mógł coś tam wytatuować. I takie były początki, nie? I wtedy to było tak, że podchodziło się do takiego jednego, czy drugiego, czy piątego artysty, który też nie tatuował nie wiadomo ile. I go pytał: ej stary, jak ty wbijasz ten czarny? Mówi: chyba tak, normalnie, tak samo jak ty. A ty nie masz jakiegoś magicznego? Nie, w ten sposób. Aha, dobra, dzięki. No i tak to się wszystko rozwijało. Dopiero potem jakby zaczęło to wszystko się rozmywać. Pojawiało się coraz więcej artystów. No ale jak wiemy, jak doskonale, jak to wszystko w naszym cudownym kraju wygląda, że im bardziej wszystko się rozwija, tym bardziej się to wszystko psuje i no nie ma już tego klimatu, który był kiedyś, nie?
0: No to właśnie, bo mówisz, że nie ma tego klimatu. Jakbyś porównał te pierwsze konwenty tatuażu z tymi, co się teraz odbywają. I na pewno jest o wiele więcej ludzi, ale jakbyś to porównał no, z własnego punktu
1: Znaczy,
0: widzenia?
1: jakby to porównać, no, można to jakby, kurczę, no, na pewno poziom, no wiadomo, poziom, wiadomo, prac tatuatorskich i tak dalej jest na niebotycznie wysokim poziomie w stosunku do tego, co było na tych pierwszych konwentach. Natomiast jakby trochę ginie ta relacja między tatuatorami, którzy tak naprawdę, konwenty były bardziej dla tatuatorów wtedy, i do tego, żeby się spotkać, żeby w jakiś sposób tam rywalizować, ale to wiadomo, ta rywalizacja była taka z przymrużeniem oka. Natomiast teraz jest to taki bardzo mocny pęd, żeby pokazać bardzo wiele rzeczy, wypromować jeszcze bardziej swoje marki. I jakby ci tatuatorzy, którzy się znają od lat i którzy jakby mimo wszystko utrzymują jakiś tam mniejszy bądź większy kontakt na konwentach, dalej próbują w jakiś sposób kultywować tą tradycję. Natomiast powiem szczerze, że jeżeli wchodziłem na konwent w 2000, nie wiem, 8, a w 2014 roku, 15 roku, a to ja na przykład byłem w stanie z bardzo wieloma osobami porozmawiać, być w jakiś sposób rozpoznawalny, chociażby w samym środowisku, przez samych tatuatorów. Obecnie wchodząc na konwent, ja nie wiem tak naprawdę, kto jest kim, skąd jest. No, nie jestem jakąś osobą, która bardzo mocno siedzi w mediach społecznościowych i cały czas followuje czy przegląda tego Instagrama, żeby poznać kolejnych artystów.
0: Tym bardziej, że pojawiło ich się bardzo dużo.
1: Tak, no ta scena się niesamowicie, niebotycznie rozrosła. Najlepszym przykładem jest tego, że kiedy zaczynałem swoją przygodę z tatuażem, w Krakowie były cztery studia, a teraz jest ich około 170, więc no to chyba najlepiej może
0: No, aż trudno w
1: stawiać.
0: to uwierzyć. No, ale ja też pamiętam na przykład pierwsze tatu konwenty w Gdańsku, no i tam faktycznie jechało się spotkać jak jedna wielka rodzina. No teraz troszkę też lans to zdominował. Jest lans,
1: I
0: czujesz to?
1: tutaj właśnie nawiążę do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej. No tutaj to jest właśnie trochę ta moda, nie? Czyli, że to jest modne, to jest fancy, A jakby pewne rzeczy no, schodzą troszkę na drugi plan, tak? I ten lans, i ilość lajków, polubień, serduszek i innych bajerów, no zdecydowanie bardziej wpływa na to wszystko niż kiedyś. No, kiedyś tego nie było, tak?
0: Kiedyś, tak będziemy wspominać, kiedyś no tak, to no, były
1: kiedyś
0: czasy.
1: To były czasy, tak, tak.
0: Nie no, oczywiście nie jest źle, no ale wiadomo, że jakiś tam sentyment do tych starych czasów.
1: Kiedy... No nie tak odległych tak naprawdę, tak bo tatuaż zrobił niesamowity strzał tak naprawdę w parę lat tak naprawdę. Ja pamiętam jeszcze jak zaczynałem się uczyć tatuować, gdzie zestawy igieł trzeba było sobie lutować samemu. Pamiętam przeplatanie magnumów papierkiem od żyletki, żeby zrobić dwa rzędy, a teraz zamawia się karty, że takie siakie czy srakie. No, mimo wszystko po prostu wydaje mi się, że w pewnym momencie firmy medyczne, chociażby, od których wywodzi się chociażby firma Cheyenne, tutaj wpadły na pomysł, że jeżeli jest to, można na tym zarobić, no to zarobimy, tak? Znaczy ułatwiło nam to pracę. Ale z drugiej strony stało się to wszystko bardziej dostępne dla każdego, nie? Nie jest to takie hermetyczne środowisko.
0: Dlaczego? Dlatego jest teraz 170 studiów, a nie 4?
1: Tak, tak, dokładnie, nie? Ja pamiętam, że ile trzeba było się nalatać, napytać i w ogóle, żeby ktokolwiek chciał komukolwiek powiedzieć. Czy próby i błędy, tak? A teraz można sobie znaleźć tutoriale w internecie, jak, nie wiem, wykonać takie czy inne cieniowanie. No fajnie, że jest to dostępne, tak? Natomiast, no... Jakby trochę to zabiło to środowisko, nie? Przynajmniej tak dla mnie. Ale to ja mówię, jestem analogowym dzieckiem w cyfrowym świecie, więc...
0: Dobra, to posłuchajmy czegoś teraz. Przerwijmy te nasze rozważania na chwilkę i posłuchajmy czegoś. Co proponujesz?
1: Ja myślę, że teraz sobie posłuchamy, znowu wrócimy sobie na chwilę do Nowego Jorku i będzie to Beastie Boys w utworze No Sleep Till Brooklyn.
2: You.
3: With the band.
2: The band? Where's your instruments?
3: What the?
2: We only play rock music here.
3: Why are you dissing, man?
4: Rock and roll!
3: Yeah, dude, like, I think we're the band.
2: I've been waiting for you boys all day. Get on stage!
3: Yeah.
5: No!

0: Trochę już historii było, no ale w sumie może byśmy tutaj, jesteśmy w Krakowie, to może byśmy się troszkę na Krakowie zatrzymali. Pamiętasz na pewno, jak się w ogóle ta scena rodziła
1: No,
0: w
1: myślę,
0: Krakowie.
1: że tak, że coś tam jeszcze
0: Oczywiście
1: tam
0: chodzi mi o
1: po,
0: Tatuatorską.
1: coś tam pamiętam. No pamiętam, że jakby chociażby też z opowiadań, bo akurat nie miałem tej okazji poznać, że jakby na początku gdzieś tam byli ludzie, którzy gdzieś tam tatuowali. Na pewno był Kielich, który był jakimś takim jednym z pierwszych krakowskich tatuatorów.
0: Gdzie
1: Potem,
0: tatuował? Gdzie było studio?
1: szczerze mówiąc, tego nawet nie wiem, bo dla mnie to jest postać na tyle mistyczna, że można opisywać ją w legendach i bajkach, wrzucając ją między kwiaty paproci a mchy. Natomiast takich dla mnie bardzo ważnych osób, które jakby zapoczątkowały całą tą scenę tatuatorską w Krakowie, jest Robert Robson Whippig, którego z tej strony tutaj serdecznie pozdrawiam, który wykształcił bardzo wielu dobrych polskich tatuatorów, który stał się jakby pewnym rodzajem ikony krakowskiego tatuażu. Między innymi z takich bardzo ważnych osób, które wykształcił, wyszkolił, jest Kamil Mocet-Tereńczyński, który obecnie tatuuje w Stanach Zjednoczonych. Jest Michał Zarzycki, który ma swoje studio od bardzo wielu lat. I tak dalej, chociażby też Paweł Reduch, Guras, który tatuuje w Londynie. No i tutaj mówię,
0: Czyli
1: ja
0: masz i
1: też
0: Kraków czym pochwalić.
1: Kraków ma się czym pochwalić, też międzynarodowo. Ja też również dziękuję Robertowi za bardzo wiele lat, które poświęcił też na jakby pomoc mojej skromnej osobie. I tak by to się zaczynało tutaj. Pamiętam, że były parę studii, była Aga Zaucha na ulicy Grodzkiej, która dalej funkcjonuje. I myślę, że ci tacy starzy wyjadacze też tutaj są ważni, nie?
0: A jakbyśmy, nie wiem, czy w ogóle jest tutaj co porównywać Kraków a inne miasta?
1: Znaczy, tak naprawdę,
0: Myślę,
1: nie
0: że
1: wiem, no,
0: każde miasto
1: każde
0: chyba
1: miasto miało swój rozwój,
0: miało
1: tak.
0: swój rozwój
1: Ja
0: i...
1: jakby nie śledzę statystyk, jak to wszystko wyglądało w innych miastach, nie? Natomiast, no, Kraków tak by, no, mówię, no, na swoim podwórku wiem, jak to wyglądało. Też kiedyś tam w jakiś sposób mieszkałem w Wrocławiu, też tam jakby poznawałem tą historię tatuażu, ale to też było podobnie, że było paru pierwszych prowodyrów tego zamieszania. A potem to się rozwijało
0: A
1: dalej.
0: teraz jest ponad 100.
1: No, nie wiem, jak to wygląda w Wrocławiu, tak mówię, nie
0: No,
1: śledzę statystyk.
0: myślę, że
1: Na
0: podobnie.
1: pewno, na pewno. No teraz bardzo, bardzo dużo tych studii, no, rosną trochę jak grzyby po deszczu,
0: Czego? No dobra, to czego teraz posłuchamy?
1: więc. Wiesz co, może będzie to Gentleman w utworze Leave Us Alone, który jest, uważam, bardzo aktualny, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło niedawno w naszym kraju, a mianowicie pogoniliśmy takiego jednego małego kota. Więc słuchajmy.
0: Co ty masz do kotów? Dobra, nieważne, słuchamy.

0: Rozmawialiśmy w sumie już o historii i początkach twojego tatuowania. A powiedz nam może teraz, co ty lubisz tatuować? A może, ja nie wiem, co kiedyś i od czego zaczynałeś? Znaczy, zaczynałeś pewnie jak każdy tatuator
1: Tak,
0: od prostej
1: tak.
0: kreski, ale jak to się zmieniało przez lata i co teraz jest jakby twoim konikiem?
1: No, konikiem, nie konikiem. A, no może faktycznie trochę historii, bo trochę tych lat już minęło. No faktycznie, kiedy człowiek zaczynał tatuować, wtedy, kiedy jeszcze zaczynałem tatuować, no niestety trzeba było umieć wykonać wszystko. Od realizmu, przez Japonię, przez tribale, które teraz wracają, co prawda w takiej dużo mniejszej skali, po realizm kolorowy. No, tych stylów było wiele i cały czas szukałem jakby swojego stylu. Pewnie cały czas go szukam, jak każdy artysta. No teraz raczej skupiam się na takim bardzo mrocznym surrealizmie, który w jakiś sposób bardzo mocno odzwierciedla demony, które przebiegły przez moje życie i są wyrzucane na papier, płótno czy też skórę w finalnym efekcie tego.
0: Czyli mrok.
1: Mrok, ale tak naprawdę nie jestem w stanie wykonać każdy tatuaż.
0: No właśnie. I to jest ciekawa rzecz, którą powiedziałeś, bo bardzo często w dzisiejszych czasach młodzi tatuatorzy zaczynają tatuować od tak zwanego chociażby ignorant style, którego nie znoszę, przyznam szczerze. Bo tak naprawdę on nie pokazuje, czy ktoś umie tatuować.
1: No tak.
0: Ja rozumiem, jeżeli ktoś przychodzi na takie tatuaże, jak już wiadomo, że potrafi tatuować, zaczynał od prostej kreski, potrafi narysować w realistyce, potrafi po prostu malować, rysować i tatuować. Wtedy może sobie wybierać styl, jaki chce. Ale tutaj ja bym się upierała, że jednak tatuator, dobry tatuator, przynajmniej na początku powinien uczyć się tatuować wszystko.
1: Oczywiście, to jest dokładnie to jest ten sam trend, który obecnie mamy w sztuce tak naprawdę, bo jeżeli mamy takie podejście klasyczne, akademickie do wykształcenia plastycznego, to jest wieloletnie kopiowanie dzieł mistrzów, czyli nauczenie się wszystkich technik i dopiero wtedy szukanie własnego stylu. Natomiast obecny trend właśnie przede wszystkim polega na tym, żeby skupiać się na tym, co ty chcesz w danym momencie robić. Nie znając, nie wiem, zasad proporcji, nie znając zasad perspektywy, już stajesz się wielkim artystą. No, dla mnie trochę nie tędy droga, ale tak mówię, to jest moje subiektywne odczucie na ten temat. Ale tak, no, uważam, że każdy tatuator powinien w jakiś sposób poznać jakby tajniki każdego ze styli.
0: No i wtedy wie, co robi
1: No
0: przynajmniej.
1: tak, ma to wtedy sens. Ja pamiętam, kiedyś przeprowadziłem taką rozmowę z jednym z lepszych polskich tatuatorów eksportowych, gdzie dyskutowaliśmy na temat właśnie różnych styli. I wtedy ja powiedziałem, mówisz to stary, ale ja to zawsze lubię sobie raz na czas wrócić do takiego czarno-szarego czy kolorowego realizmu, ponieważ on cię w jakiś sposób wykształca, powinien się od tego wyjść. No i tutaj akurat wtedy zbiliśmy wielkie pięć, ponieważ no, ma bardzo podobne podejście do tego wszystkiego. No, mimo wszystko podstawy zawsze powinny być zostać podstawami, nie?
0: No dokładnie, też tak uważam. Dobra, to wróćmy jeszcze na chwilkę, no bo zaczynaliśmy od tatuaży, a muzyka. Ja opowiadałam o swoich muzycznych tatuażach na ciele, a ty masz jakie?
1: Tutaj wstyd się trochę przyznać, ale jeśli chodzi o muzyczne tatuaże, mam tylko jeden. I to jeszcze własnoręcznie wykonany przez Sida ze Zbira. Więc
0: Też mam, też mam.
1: to słuchaj, jeżeli oboje mamy takie tatuaże, to może w tym momencie posłuchajmy coś Zbira.
0: No dokładnie. Akurat Sidu jest często naszym gościem tutaj w Hardcore Tattoo. Sidu, pozdrawiamy cię serdecznie.
1: Również?
0: I oczywiście dziękujemy za nasze
1: Za
0: super
1: wspaniałe
0: tatuaże.
1: tatuaże.
0: No to, dokładnie. To teraz posłuchamy Zbira. No może numeru Janek, bo w sumie my kręciliśmy, pomagaliśmy kręcić do niego klipa. Kręciliśmy w sumie. Także tutaj z pozdrowieniem dla Śląska i dla Sida
1: Dokładnie.
0: i
1: Pozdrawiamy
0: dla całego
1: serdecznie.
0: Zbira. Zespół Zbir, Janek.

0: No i my tu gadu gadu, godzina naszej audycji dobiega końca. Norman, no tak mi się dobrze z tobą rozmawia, że uważam, że powinniśmy to robić częściej. Co ty na to?
1: No jestem za, nawet przeciw, jak to się mówi. Tak, oczywiście.
0: Myślę, że nas jeszcze razem usłyszycie. Jakbyście mieli na przykład pomysły na jakieś tematy, które moglibyśmy poruszyć tatuatorsko-muzyczne, to piszcie do nas. Tymczasem się będziemy z Wami żegnać, ale chcielibyśmy wspólnie z Normanem zaprosić na bardzo fajną imprezę, która już w sobotę będzie się odbywać w naszym Hardcore Tattoo.
1: Dokładnie, czyli 28 października o godzinie 14. Zapraszamy Was serdecznie do Hardcore Tattoo na ulicy Świętego Tomasza 26 w Krakowie.
0: I tam będziemy, słuchajcie, robić Halloween, więc będzie mrocznie. Ty może coś o mroku powiesz.
1: A, mrocznie. To się wszystko okaże. Mrocznie może być również dlatego, że Wy przyjdziecie i jakby wesprzecie naszą inicjatywę.
0: To będzie
1: tego.
0: wesoło.
1: Dokładnie, będzie, im więcej nas będzie, tym będzie lepiej. Przygotowaliśmy dla Was wzory, które będą łokinowe. Będziecie sobie mogli wybrać z nich coś i pobawić się z nami, wytatuować sobie coś, albo po prostu przyjść pogadać, posiedzieć.
0: Dokładnie, bo na pewno będziemy puszczać fajną muzykę. Tą, co tu, nie tylko, różną, bardzo. Sami wiecie, słuchacie mojej audycji, zresztą wiecie, jak jest w Hardcore Tattoo. A jak nie wiecie, to właśnie przyjdźcie i się przekonajcie.
1: Dokładnie, należy przyjść, zobaczyć.
0: Tak jest, będą tatuować trzy osoby i a propos tego okina i tych wzorków, no to będą one w bardzo fajnych, atrakcyjnych cenach, więc naprawdę zapraszamy Was.
1: Serdecznie.
0: No, dobrze, no to co? Na koniec jeszcze, Norman, masz ostatnie słowo, kawałek na koniec.
1: A, wiecie co, to tak może troszeczkę, żeby wszystkich rozbujać po tej sennej rozmowie, proponuję Hatebreed w utworze Serve Your Masters. Cześć.
0: Zapraszam Was serdecznie do słuchania. Dzięki za dziś i do usłyszenia za tydzień.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.
1: Dzień dobry Państwu. Nadamy teraz audycję, za którą, niestety, muszę wziąć osobistą odpowiedzialność. Niestety, ponieważ jestem autorem opowiadań, z którymi Państwo, być może, zechcą się za chwilę zapoznać w postaci zradiofonizowanej. Nazywam się Sławomir Mrożek. Moim zawodem, jeżeli tak można powiedzieć, jest komponowanie nieprawdziwych historii w ten sposób, żeby były jak najbardziej prawdziwe, czyli literatura. W tej właśnie sprawie winien jestem Państwu kilka słów wyjaśnienia. Moje opowiadania zaliczają się do satyry, a pojęcie satyry łączy się zawsze z pojęciem śmiechu czy też uśmiechu. Otóż właśnie, można się śmiać bardzo rozmaicie, głośno i po cichu, na zewnątrz i do siebie. Wesoło, a także, proszę Państwa, można się śmiać bardzo smutno. Niektórzy zarzucają mi, że moje opowiadania są dziwne i niezrozumiałe. Ale proszę tylko usiąść i zastanowić się nad faktem, że przyszliśmy na ten świat i co na nim robimy. Wątpię, czy po 5 minutach zastanowienia wyda się to Państwu zupełnie proste i zrozumiałe. Choć na tym kończę, nie żegnam się jednak z Państwem, ponieważ zastąpią mnie postacie, o których za chwilę będzie mowa, a które mnie zareprezentują. Rozmaite półludzie, ćwierć zwierzęta i ćwierć krasnoludki. A więc co złego, to nie one, to ja. Oto pierwsza z historii. Historia o żyrafie.

0: Józefek, ten sam, który wyglądał bardzo śmiesznie, ponieważ włosy rosły mu do przodu, miał dwóch stryjków. Każdy z nich był inny. Pierwszy stryjek, najstarszy, mieszkał przy ulicy Sióstr Ochydek w ciasnym, przyklasztornym zaułku na parterze i nigdy nie wychodził z pokoju. Siedział stale przy wysokim pulpicie i pisał. Musiało to być coś interesującego, skoro pisał już od lat 40 jedno i to samo. W każdym razie osnową tej pracy było założenie. Krótki opis świata a priori, czyli jakby świat wyglądał, jeśliby ziemia nie była kulistą, ale na odwrót. Pewnego razu Józefek zapytał stryjka.
1: Stryjku, jak wygląda żurafa?
0: Stryjek nie miał pojęcia, jak wygląda to zwierzę, ponieważ od 20 roku życia pisał i nie wychodził z pokoju. Nie czytał zaś niczego poza rozprawami o idei absolutnej, o woli absolutnej, o subiektywnej idealności świata, o atranscendentności, o prakompleksowości wrażeń i solipsystyczności, jak również poza książką Duch przeciw materii. Pytanie bratanka zaskoczyło go, lecz nie dał tego poznać po sobie, bowiem wyznawał nie agnostycyzm, ale czystej wody metafizykę. Jako fideista w ciągu 60 lat swego życia przyzwyczaił się do pewności, że cała wiedza o istocie wszechświata już od początku objawiona została człowiekowi a priori. Rzecz prosta, że w tych warunkach wiedza o żyrafie była dla niego tylko detalem. Odrzekł.
2: Przyjdź jutro, to ci powiem.
0: Po odejściu Józefka stryjek zaciągnął story, zapalił świecę i położył na biurku trupią czaszkę. Pół nocy przeleżał krzyżem, a pół strawił na studia. Nazajutrz przyszedł Józefek. Stryjek rzekł.
2: Chciałeś wiedzieć, jak wygląda żyrafa? Otóż żyrafa to jest takie zwierzę, co ma trzy nogi, rogi na głowie, koński ogon i żywi się wyłącznie grzybami ze śmietaną. Możesz odejść.
1: A co ona je w zimie, gdy nie ma grzybów?
2: W zimie je grzyby marynowane.
0: Józefek podziękował i poszedł. Ten pierwszy stryjek zawsze go onieśmielał i napawał szacunkiem. Mimo to sprawa żyrafy wydała mu się w dalszym ciągu nierozstrzygnięta, głównie z powodu tych grzybów. Postanowił pójść do drugiego stryjka. Ten drugi stryjek zupełnie był niepodobny do pierwszego. Obaj udawali, że się nie znają. Ten drugi stryjek prowadził życie bardzo czynne. Był redaktorem gazety.
1: Stryjku!
3: Słucham, towarzyszu.
1: Stryjku, ja chciałem cię zapytać, jak wygląda żyrafa.
3: Zobaczcie w notatniku prelegenta.
1: Nie ma.
3: No to w Ludwiku Feuerbachu.
1: Myśmy to już brali, tam też nie ma.
3: No to w Antydyringu.
1: Też nie ma.
3: Musi być.
1: Kiedy nie ma?
3: Jak to, w Antydyringu nie ma? Co wy sobie wyobrażacie?
0: Stryjek, kiedy był jeszcze małym chłopcem w wieku Józefka, widział żyrafę na obrazku z cyklu Zwierzęta. Obrazki te dodawała bezpłatnie firma Knajp do paczuszek z cykorią w celach reklamowych. Stąd drugi stryjek miał pewne pojęcie o żyrafie, ale nie chciał się do tego przyznawać, gdyż było to jeszcze przed wojną, w czasach sanacji. Polecił więc nikogo nie wpuszczać do gabinetu i zabrał się do studiowania biblioteki marksistowskiej. Jednak Józefek miał rację. Ani w Ludwiku Feuerbachu i zmierzchu klasycznej filozofii niemieckiej, ani w Antydyringu, ani w Kapitale nie było nawet wzmianki o żyrafie. Ba, nie znalazł tam nawet słowa żyrafa. Przestudiowawszy wszystkie najdrobniejsze nawet publikacje, znieruchomiał i zastanowił się nad sytuacją.
4: Przyznać się do paczuszek cykorii Knajpa? Nie. To postawiłoby mnie niżej od setek tysięcy tych, których przed wojną nie było stać nawet na cykorię. Oświadczyć, że nie wiem, jak wygląda żyrafa? Nie można. A gdzie prestiż? poszukać opisu żyrafy w jakimś podręczniku zoologii? Nie. Za nic na świecie.
0: Gdy Józefek zadzwonił do niego w sprawie żyrafy, odpowiedział szorstko.
3: Żyrafy nie ma. Jak chcesz, to ci mogę powiedzieć, jak wygląda pies albo królik.
1: Jak to? Nie ma żyrafy?
3: No nie ma. Ani Marx, ani Engels, ani ich wielcy kontynuatorzy nic nie piszą o żyrafie. To znaczy, że żyrafy nie ma.
1: Ale?
3: Jakie ale?
0: Józefek odłożył słuchawkę, westchnął i poszedł do pewnego młodego człowieka, który był opiekunem szkolnej drużyny zuchów. Ten powiedział: Józiu, nie masz większych kłopotów? No to poczekaj do środy, pójdziemy do zoo. Tam sprawdzimy całą rzecz na miejscu. I rzeczywiście...

0: Zaraz za miejscowością N wjechaliśmy między płaskie, podmokłe łąki, wśród których nieliczne rżyska świeciły jak głowy rekrutów. Kolaska pędziła raźno, mimo wybojów i błota. Daleko, na wysokości uszu końskich, ciągnęło się pasmo boru. Dokoła było pusto, jak zwykle o tej porze roku. Dopiero gdyśmy już jechali czas jakiś, zobaczyłem przed nami sylwetkę człowieka, którą coraz lepiej mogłem rozpoznać w miarę, jak zbliżaliśmy się do niego. Był to mężczyzna o pospolitej twarzy, w mundurze funkcjonariusza poczt. Stał nieruchomo przy drodze, a kiedyśmy go mijali, obrzucił nas obojętnym spojrzeniem. Ledwo straciłem go z oczu, gdy przed nami ukazał się następny, w podobnym uniformie, również stojący bez poruszenia. Przyjrzałem mu się uważnie, ale wkrótce już wyłonił się trzeci, a za nim czwarty. Wszyscy stali zwróceni twarzami do szosy, oczy mieli apatyczne, mundury wyszarzałe. Zaintrygowany uniosłem się nad siedzeniem, żeby ponad plecami woźnicy lepiej obejrzeć drogę. Rzeczywiście, już z daleka zobaczyłem następną wyprostowaną figurę. Stali w odległościach dość znacznych od siebie, ale na tyle blisko, że mogli się nawzajem widzieć w jednakowych na ogół postawach, nie zwracając na kolaskę uwagi większej, niż zwracają na podróżnych przydrożne słupy. Wytężyłem wzrok, ale wciąż i wciąż po każdym, którego minęliśmy, pojawiał się nowy. Już miałem otworzyć usta, żeby zapytać Stangreta, co to ma znaczyć, gdy ten, wskazując biczyskiem na kolejnego, powiedział, nie odwracając głowy.
1: Na służbie.
0: Jak to?
1: Ano zwyczajnie. Stoją na służbie. Jo, gniady, jo.
0: Na jakiej służbie?
1: Na jakiejżby. Na państwowej. Telegraficzna linia.
0: Jakże to? Przecież do telegrafu potrzebne są druty. Słupy.
1: Widać, że pan z daleka. Choć przecie każdy wie, że do zwykłego telegrafu drut jest potrzebny i słupy. Ale to jest telegraf bez drutu. W planie miał być taki z drutem, ale słupy ukradli, a drutu nie ma.
0: Jak to nie ma?
1: Zwyczajnie nie ma. Jo, siwi, jo.
0: No jakże tak? Bez drutu?
1: A jakżeby? Jeden do drugiego wola, co potrzeba, tamten znów do trzeciego, trzeci do czwartego i tak sobie powtarzają, aż telegram dojdzie na miejsce. Teraz nie nadają, ale jakby coś było, to by pan sam usłyszał.
0: I taki telegraf działa?
1: A co by nie miał działać? Działa. Tylko, że często przekręcają depesze. Najgorzej, jak sobie który podpije. Wtedy dla fantazji różne słowa od siebie dodają i tak już idzie. A tak, co do reszty, to nawet lepszy niż zwyczajny telegraf z drutami i słupami. Wiadomo, żywi ludzie zawsze inteligentniejsi. I burza nie uszkodzi, i oszczędność jest na drzewie, a przecie lasy u nas w Polsce okrutnie przetrzebione. Tylko zimą wilki trochę przerywają, tak? Jo.
0: No, a ci ludzie zadowoleni?
1: A czemuż by nie? Robota nie ciężka. No, tyle, że obce wyrazy trzeba znać. A teraz nawet nasz poczmistrz pojechał do Warszawy względem usprawnienia. Tulejki nowoczesne mają im dać, żeby sobie płuc nie zdzierali. Eta, no.
0: A jak który jest głuchy? O.
1: A, głuchych się nie przyjmuje, ani sepleniących. Raz jeden jąkający dostał się przez kumoterstwo, ale go zdjęli, bo linię blokował. Powiadają, że na 20 kilometrze stoi jeden po szkole teatralnej. Ten najwyraźniej woła.
0: No dobrze, a nie chcielibyście nowego telegrafu na słupach i z drutami?
1: O, broń nas Boże! Przez to teraz w naszym powiecie o posadę łatwo. W telegrafie znaczy się. I jeszcze na boku może sobie taki słupszyk dorobić. No bo jak komuś specjalnie zależy, żeby mu depeszy nie przekręcili, to bierze bryczkę, jedzie na 10, na 15 kilometr i każdemu coś po drodze do ręki daje. Telegraf bez drutu to zawsze co innego niż z drutem. Postępowsze. Obiór! Heta! No, mały. Nadają. Staniemy, to będzie lepiej słychać. Brrr.

0: wieczne odpoczywanie.
1: Mój Boże, jak bardzo chciałbym być koniem. Gdybym tylko zobaczył w lustrze, że zamiast nóg i rąk mam kopyta, z tyłu ogon i autentyczną końską głowę, natychmiast udałbym się do urzędu mieszkaniowego. Proszę o nowoczesne, duże mieszkanie, powiedziałbym.
2: Niech pan złoży podanie i czeka na swoją kolej.
1: Zaśmiałbym się. Czy panowie nie widzą, że ja nie jestem zwyczajnym takim sobie szarym człowiekiem? Ja jestem kimś innym, kimś ekstra. I zaraz otrzymałbym nowoczesne, duże mieszkanie z łazienką. Występowałbym w kabarecie. I nikt nie mógłby powiedzieć, że jestem niezdolny, nawet wtedy, gdyby moje teksty były niedobre. Przeciwnie, jak na konia to znakomite, chwalono by mnie. Ten ma łeb, mówiliby inni. Nie mówię już o korzyściach, jakie wyciągnąłbym z przysłów i porzekadeł.
2: Końskie zdrowie!
1: Ja.
2: Uśmiasz się jak koń!
1: Ja.
3: Koń ma cztery nogi i też się potknie!
1: Ja. Oczywiście bycie koniem miałoby pewne strony ujemne. Moim wrogom dałbym nową broń do ręki. Pisząc do mnie anonimy, zaczynaliby w ten sposób. Pan jest koń, pan jest kucyk. Kobiety interesowałyby się mną. Pan jest taki inny, mówiłyby. Idąc do nieba, otrzymałbym siłą faktu skrzydła. Stałbym się wtedy Pegazem. Skrzydlaty koń. Czy może być coś piękniejszego dla człowieka?

0: Halo? Tak, tak. Ulica Zwycięzców. Tak, jest przyjęte. Zaraz poślę dyżurnego.
1: O, widzi pan? Nie narzekamy na brak klientów.
2: Rzeczywiście.
0: Który teraz następny?
3: Ja, szefie. Jaki adres?
0: Zwycięzców 3. Wiadomość w sklepie.
3: W porządku, szefie.
2: Ale jak to jest z tym...
0: Organizacyjne zasady są proste, proszę pana. Niskie opłaty składane przez naszych klientów pokrywają tylko koszta manipulacji, telefonu, czynszu i stałej pensji dla kierownictwa, buchaltera i sprzątaczki. Nadwyżki przekazujemy na Fundusz Budowy Szkół.
2: A pracownicy?
0: To zależy. Zasadniczo bazujemy na pracownikach amatorach, których pan właśnie widział w dyżurce. Oni stanowią skład pogotowia, czynnego całą dobę bez przerwy. Pracują na zasadzie odpłatności w naturze, czyli po prostu tylko za pośrednictwo. Tak. Ponadto jednak dysponujemy kadrą pracowników specjalnych i kwalifikowanych. Mhm.
2: A jak doszło do powstania spółdzielni?
0: Proszę pana. Ilu jest ludzi, którzy w danej chwili potrzebują towarzystwa? Każdy z nas zna z doświadczenia te chwile, kiedy ma ochotę wypić... Ale nie ma z kim?
2: No tak.
0: Pije pan z kolegą. Potem kolega musi odjechać, odprowadza go pan na dworzec, wraca z dworca i co? Straszna samotność. Albo na przykład ma pan wolny dzień. Przedpołudnie, znajomi w pracy, knajpy jeszcze puste. Co pana czeka? Osamotnienie, proszę pana. Albo głęboką nocą gryzie pana troska. Wszyscy śpią. Kupił pan pół litra i siedzi pan przy pustym stole?
2: Tak, tak, prawda.
0: Otóż, proszę pana, usługi naszej spółdzielni polegają na tym, że oferujemy wyjście proste i skuteczne. Nie ma już trwogi przed opuszczeniem. Nie ma gorączkowego i mozolnego poszukiwania znajomych, którzy przecież nie zawsze chcą i mogą z nami pić.
2: No tak.
0: Po prostu nakręcamy odpowiedni numer telefonu i podajemy adres. Natychmiast zjawia się jeden z ludzi naszego pogotowia. Oddany, serdeczny, koleżeński, współczujący, chętny do pomówienia o wszystkim, do użalenia się, tak, który nigdy nie powie nie.
2: Rozumiem. Pogotowie rekrutuje się z ludzi fachowych, którzy pragną w danej chwili

0: ale nie tylko. Odgrywamy też pewną rolę gospodarczą, proszę pana, przyczyniając się do zwiększenia obrotu w handlu monopolowym. Niech pan pomyśli o tych dodatkowych litrach, których by nie wypito, gdyby nie my.
1: No tak.
0: O! O, pan wybaczy, ale właśnie jeden z naszych ludzi przyszedł z terenu, no i muszę przyjąć raport.
1: A, proszę
0: chwileczkę.
1: Bardzo, proszę.
0: Jakie wiadomości?
2: Z Alei Bohaterów 12. Eksportowa zakrapiana, żona go porzuciła, miał ciężkie dzieciństwo, w 48 przechodził zapalenie płuc. Mówi, że świat jest piękny, tylko ludzie są źli.
0: Dziękuję, doskonale.
2: Proszę bardzo. Nie chodź, Marysiu.
0: O, proszę. Jeszcze jeden człowiek uratowany przed samotnością.
1: Tak. Wspominał pan o pracownikach specjalnych i kwalifikowanych.
0: Tak. Zdarzają się klienci wybredniejsi. Są tacy, którzy wszystko przeżywają bardziej lirycznie. Do nich wysyłam pijących poetów.
1: Aha.
0: Dzwoni na przykład do nas profesor, specjalista od kultury Majów. Przecież nie poślemy mu byle kogo,
1: no,
0: prawda?
1: Tak.
0: Inni przy kieliszku lubią dysputy religijne. Mam na to w pogotowiu jednego niedoszłego duchownego, który opuścił seminarium przed ukończeniem.
1: Aha.
0: Słowem Bromana, utrzymujemy stały kontakt ze specjalistami, którzy pracują dla nas na zlecenie.
1: Tak, rozumiem.
3: Halo? Tu spółdzielnia jeden, czyli na jednego, tak. Słucham, co? A, chwileczkę.
0: Dzwoni jakiś klient z Placu Wszystkich Świętych. Chce mieć kogoś, ale takiego, żeby mógł z nim pomówić o perspektywach moralności socjalistycznej. Skąd ja mu takiego wezmę?
1: Proszę zapytać, co jest do picia?
0: Chwileczkę.
3: Czy może nas pan poinformować, jakim gatunkiem trunku pan dysponuje? Aha, tak.
0: Mówi, że ajer, koniak i brandy.
1: To ja pójdę.
0: Świetnie, w sam raz mam wolny etat.
3: Proszę pana, tak, przyjęte, przyjęte. Już wysyłam.

jasynowy wschód zrywa mnie ze snu. Otwieram oczy, dookoła tylko lód.

Kontury rozmywają się w maglinie. Słońce ostre promienie między nas wbija. Rzuca ci się na szyję. Rozdziera już na zawsze te chwile.

Zawsze gdy wracam, na ślepo prowadzi mnie biała flaga. Nie zauważam w lustrze zmian, widzę tylko wyżerki w drzwiach. Goni mnie strach, że zobaczę za nimi ślad tego, przed czym uciekam.

Te ziale patrzy się na ręce, bo w każdym z nich kryjesz się ty, o którym pamiętać nie chcesz. Ciągle masz nade mną kontrolę, kiedy ja już tak dalej nie mogę. Historia zatacza koło w koło, w koło, w koło, w koło. Wybieram drogę, drugie siebie znowu nie stworzę. Kiedy przyjdzie w końcu ten moment, że wyciszę opowieści rodowe. Ciągle masz nade mną kontrolę, kiedy ja już tak dalej nie mogę. Historia zatacza koło, w koło, w koło, w koło, w koło, w koło.

0: spojrzenia, potrzebuję wytchnienia jak powietrza.
1: Za tych miejscach chowam się po cieniach.
0: Daj mi blask swojego spojrzenia, potrzebuję wytchnienia jak powietrza.
1: Za tych miejscach
0: chowam się po cieniach, zniknąłem z pola widzenia.
1: Cienie mnie znają, cisza mnie wita, sufit dopada, łamie mi barki, gwiezdny pył tańczy, łamie z mnie ciało, spojrzał jak mózg, przyszywa mi skroń. Czarno, ciemno, gnije przed oczami błysk, potem pustka i mgła. Nie wiem, czy to lot, czy to smutku za.
0: Chowam się po cieniach.
1: Daj mi błysk, to spojrzenie z lodu.
0: Zniknęłam z pola
1: widzenia. Topię się w dymie za tego ściana. Tonę bezgłośnie, zamęta w chłodu.
0: Zniknęłam z pola widzenia.
1: Szukam oddechu w głębi.
0: Czarno,
1: ciemno, gnije przed oczami błysk, potem pustka i mgła.
0: Mam mi ciało.
1: Nie.
0: Mówisz, za szybko wszystko płynie, zmysły mnie zdradzają. Czarno, ciemno, gnije przed oczami błysk, potem pustka i mgła. Nie wiem, czy to lot, czy to smutku za. Za szybko mówisz, za szybko wszystko płynie, zmysły mnie zdradzają. Czarno, ciemno, gnije przed oczami błysk, potem pustka i mgła. Nie wiem, czy to lot, czy to smutku za.

Sufit opada, łamie mi ciało. Gwiezdny pył tańczy ciągle mi mało. Spojrzał jak nóż, przeszywał mi mózg. Odmierzył, odurzył, było mi mało. Odmierzył, odurzył, było mi mało. Cienie mnie znają, cisza mnie wita. Sufit opada, łamie mi ciało. Gwiezdny pył tańczy ciągle mi mało. Spojrzał, było mi

0: drobne.
1: Zostań w głowie.
0: Ambicja trzyma mnie za mordę.
2: Gdyby tak po prostu o tym myśleć.
1: Spokój się.
2: Zamykam oczy.

się ponieść na powierzchni. W swoim czasie. Poniekąd, a teraz musisz do roboty.

ta mruga. Chodź. Bajki ci opowiem. Bajka będzie długa.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Genowefa Zdobądź i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Mark Lanegan. Lanegan pojawił się na trzech wydawnictwach z The Twilight Sinners, Blackberry Bell, SHE Loves You i A Stitch in Time. W 2006 roku Lanegan odbył trasę koncertową z zespołem w Europie i Izraelu, która później rozszerzyła się o Stany Zjednoczone. W 2008 roku Lanegan współpracował z Taimem Simenonem przy utworze zatytułowanym The Black River, który pojawił się na czwartym albumie Simenona pod jego pseudonimem Bomb the Bass, Future House. W 2007 roku angielski duet elektroniczny Soul Savers nagrał album It's Not How Far You Fall, It's The Way You Land, na którym Lanegan wystąpił w 8 z 10 utworów. Oprócz występu jako wokalista, utwory The Revival, Ghosts of You and Mistrzostwom Europy, Paper Money i Jesus of Nothing zostały wymienione jako napisane przez Lanegana i Soul Savers. Album zawiera również przeróbkę utworu Kingdoms of Rain, który pierwotnie został wydany na drugim solowym albumie Lanegana, Whiskey for the Holy Ghost. Revival i Kingdoms of Rain zostały wydane jako single z albumu. Soul Savers nagrali utwory w Anglii w 2005 i 2006 roku, a Lanegan nagrał partie wokalne w Conway Studios w Los Angeles. W 2009 roku Soul Savers ponownie zaprosili Lanegana, który zaśpiewał w kilku utworach na ich trzecim albumie studyjnym Broken. Doprowadziło to do znaczącej trasy koncertowej promującej album, rozpoczynającej się 6 września w Portland w stanie Oregon. Po trasie po Stanach Zjednoczonych Lanegan kontynuował występy z nimi podczas ich rozległej serii koncertów w Europie. Były to zarówno występy w roli głównej, jak i występy promujące Depeche Mode. Po zakończeniu trasy koncertowej Soul Savers, Lanegan ogłosił solową trasę po Europie. Koncerty skupiały się głównie na jego solowym dorobku, czego nie robiono od zakończenia trasy promującej Bubblegum. Również w 2009 roku Lanegan poszedł w ślady Josha Homme'a i nawiązał współpracę z Uncle, brytyjskim zespołem elektronicznym, którego pomysłodawcą był James Lavelle. Swoim wokalem zaśpiewał w utworze Another Night Out, ostatnim utworze z albumu Where Did the Night Fall, wydanego w maju 2010 roku. W 2011 roku muzyka Lanegana znalazła się w zwiastunie i napisach końcowych gry Video Rage oraz ścieżce dźwiękowej do filmu Cats Vegas w Bangkoku. Lanegan współpracował przy utworze S. Olon Sinus City ze Slashem, który nagrał muzykę do niezależnego filmu z 2011 roku This Is Not A Movie w reżyserii Olalo Rubio, w którym wystąpili Edward Furlong, Peter Coyote, Miguel Ferrer i inni. 16 kwietnia 2013 roku Lanegan i Duke Garwood wydali swój pierwszy studyjny utwór Black Puddin. Lanegan współpracował z Warpaint i Massive Attack przy coverce piosenki zespołu 20 Crystaliset. Lanegan, Warpaint i Martina Toplibirt nagrali cover Crystaliset i wydali go jako singiel w 2013 roku. Na Record Store Day 2013 rok Lanegan współpracował z Mobym, aby wydać siedmiocałowy album zatytułowany The Lonely Night. O współpracy z Laneganem Moby powiedział: jestem fanem Marka od jego wczesnych dni w SST Records i zawsze chciałem z nim pracować. Ma jeden z najlepszych i najbardziej charakterystycznych głosów ostatnich 25 lat. Teraz, gdy mieszkamy blisko siebie, okazało się, że naprawdę łatwo jest nam wspólnie pracować nad piosenką. The Lonely Night pojawiło się również na albumie Mobiego Innocence. W 2013 roku Lanegan połączył siły z producentem z Seattle, Martinem Feveyarem, aby pracować nad płytą z coverami Imitations. Przed jej wydaniem Lanegan wydał tylko jedną wcześniejszą płytę z coverami ILL Take Care of You z 1999 roku. Na Imitations Lanegan oferuje współczesne piosenki, standardy i mało znane numery, które, jak sam mówi, ujawniają wpływ, jaki miała na niego kolekcja płyt jego rodziców. Do aranżacji smyczkowych i występów zaprosił kompozytora z Seattle, Andrew Yoswina, a także ikony rocka z Seattle, Duffa MC Kagana, Barrette Martina i innych. Płyta została wydana 17 września 2013 roku przez Vagrant Records. Lanegan i Josh Homme wspólnie napisali piosenkę przewodnią do Anthony Bourdain, Parts Unknown, która po raz pierwszy została wyemitowana w 2013 roku na antenie CNN. Lanegan zaśpiewał w dwóch utworach na albumie Earth z 2014 roku Primitive and Deadly, wydanym 2 września 2014 roku, oraz w jednym utworze na albumie Malset z 2014 roku Un Oiso Es Est Posse. Współpracował również z Anker przy utworze Looking for the Rain z ich albumu The Road, Part One z 2017 roku wraz z Eską. Zaśpiewał również i napisał piosenkę do Nannu Flay, tuareskiego zespołu rockowego Tyner Ruen z ich albumu Elvan z 2017 roku. W 2020 roku Lanegan zaśpiewał spoken word w utworze The Mirror, angielskiego zespołu rockowego Hey Kelasses z albumu Dances Curses. Napisał również teksty i nagrał główny wokal do utworu A Drink of Poison Water na płycie La Mergue hiszpańskiego duetu Agrio. Lanegan udzielił wokalu w utworze Inside of a Dream na EPCE The Raging River zespołu Cult of Luna, wydanym 5 lutego 2021 roku, The Music Becomes a Skull na albumie ultrapop zespołu The Armed, wydanym 16 kwietnia 2021 roku oraz Blank Diary Entry na albumie The Ultra Vivid Lament zespołu Manic Street Preachers z 2021 roku. W październiku 2021 roku Lanegan wydał wspólny album z byłym członkiem The Icarus Line, Joe Cardemone, zatytułowany Dark Mark Versus Skeleton Joe. W 2017 roku Lanegan wydał książkę I Am The Wolf, Lyrics Writings, zbiór tekstów piosenek opatrzonych wyjaśnieniami i anegdotami. Jego pamiętnik Sin Backwards and Weep został opublikowany 28 kwietnia 2020 roku. Lanegan i frontman Cold Cave Wesley Assault wydali w 2020 roku tomik poezji Plague Poems. W 2021 roku wydano kolejne pamiętniki Devil in a Coma, w których szczegółowo opisano doświadczenia Lanegana związane z zarażeniem się COVID-19 i przyjęciem do szpitala Kerry w marcu 2021 roku. W 2021 roku wydano ostatni tomik 76 nowych wierszy Live in California. Ponadto o Laneganie napisali inni autorzy książek, w tym wydaną w 2022 roku książkę Confessions, Lyrics Nostalgia Dark, Mark Lanegan autorstwa Emanka Kajlazel, zawierającą zdjęcia, teksty piosenek i tekst, oraz wydaną w 2023 roku książkę Lanegan autorstwa Grigę Pratą, zawierającą nowe wywiady z ponad 20 współpracownikami, przyjaciółmi i wielbicielami Lanegana. Dziś posłuchamy płyty z roku 2017, Gargoyle. Oto spis utworów. Death's Head Tattoo. Nocturne. Blue Blue Sea. Beehive. Sister. Emperor. Goodbye to Beauty. Drunk on Distraction. First Day of Winter. I na koniec Old Swan. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze. Mówiła Genovefa Zdobądź.